0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Renata Masztalisch und lade Sie ein zu meiner neuesten polnischsprachigen Sendung Reset. Bis 21 Uhr, alles auf Polnisch.
2: Cześć, tu kabaret młodych panów. Zapraszamy do słuchania audycji Reset.
3: Oraz na naszą jubileuszową trasę po Niemczech.
1: Tak jak Państwo słyszeli, ja nazywam się Renata Masztalerz. Witam się jeszcze raz serdecznie po polsku. Moja autorska audycja Reset, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca. Dzisiaj oczywiście, tak jak zapowiadane, będzie ciekawie. Będziemy tropić przygody. A zanim do tego dojdziemy, to może taka energetyczna piosenka od Agnieszki Chylińskiej na powitanie.

0: Agnieszka Chlińska zaśpiewa nam, że jest nas więcej, bo nas jest dzisiaj więcej. Dzisiaj mam ze sobą gości, którzy może sami się przedstawią, państwo nie widzą, ale uwierzcie mi, że od mojej lewej strony siedzą...
1: Marta.
2: Maciek, witam.
0: Marta i Maciek są administratorami, założycielami, członkami grupy Tropiciele Przygód. O czym ta grupa, czym ta grupa się zajmuje i dlaczego tropią przygody, opowiedzą nam dzisiaj. O słynnym polowaniu na mamuty też, chociaż to nie jest flagowa działalność, ale w moich oczach taka wow. Ale to dlaczego? Dowiecie się za chwilkę. Na pewno dowiecie się też, że nie ma czegoś takiego u nich jak niedzielne leniuchowanie. Nie ma leżenia u nich na kanapach.
3: Wincencie, przybądź mi na ratunek.
4: Może jeszcze powróżymy z wosku.
5: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.
6: Kto?
5: Siedzi

0: jakieś brawka na koniec dla mnie, poproszę.
1: No i poszły brawka przede wszystkim za to, że nie ma leniuchowania, bo ja to już wiem, a państwo tego jeszcze nie wiedzą. Więc ja proszę, moi gości, kto z państwa wytłumaczy, dlaczego u was nie ma leniuchowania?
2: No to może ja zacznę. Na pewno zaczęło się od niewielkich przechadzek po lesie, zaczęło się od wspólnych spotkań i sprawa się rozwinęła dalej. Myślę, że ściągniemy tym więcej osób do wspólnych wycieczek.
1: No właśnie, ja powiem wycieczek, bo enigmatycznie troszeczkę. My się znamy już właśnie z wycieczek, które między innymi Marta z Maćkiem organizowali, nie jedną już. Wycieczki o różnym zakresie kilometrowym, o różnym obciążeniu fizycznym. Parę przygód też było. Opowiadajcie, skąd to się wzięło w ogóle, że co? Skąd wędrówki? Nie wiem, lubicie po prostu łazić, czy może byliście kiedyś w harcerstwie? Proszę mówić.
3: No ja byłam w harcerstwie trochę tak, ale bardziej w PTTK w Polsce jeszcze i przez całą podstawówkę bardzo dużo chodziłam i lubię to po prostu. Chęć po prostu wspólnego też spędzania czasu z ludźmi. Może nie potrzeba, ale właśnie coś takiego, żeby wyciągnąć ludzi z domów. Wiemy, że jest tutaj mnóstwo Polaków, którzy właśnie nie mają czasu, znaczy nie mają pomysłów na spędzanie czasu w niedzielę, potrzebują takiej zachęty i stąd właśnie nasza inicjatywa.
1: Fajna inicjatywa. Ja nawet wzięłam udział raz z moimi dzieciakami, trochę z przygodami, bo spóźniona, ale tu muszę przyznać, że cele podróży, wędrówek są różne. Maciek, powiedz, co ty wolisz? Te wędrówki bardziej po miastach, zwędzanie miast, czy raczej teren?
2: Ja bardziej uważam, że wyprawa po terenie jest bardziej wysiłkowa, bardziej można spotkać więcej przygód, przeżyć ich, odczuć samym sobą.
1: Czy dla ciebie taka wędrówka w terenie to jest jakiś taki sposób zmierzenia się z samemu sobą, ze swoim może lenistwem po całym tygodniu pracy, a może raczej powiedzeniem sobie, że mimo, że pracuję cały tydzień, to jednak w niedzielę wolę się poruszać?
2: Wydaje mi się, że aktywne spędzenie czasu wolnego to coś dobrego dla siebie, dla zdrowia. Przede wszystkim zobaczenie czegoś nowego, spotkanie się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Przeżycie tych wolnych chwil jak najlepiej.
1: Nasuwa mi się taka myśl właśnie, bo znajomi, nie? Ja byłam na wędrówkach też, gdzie przyjeżdżali też nieznajomi, którzy chcieli dołączyć. I czy waszym zdaniem jest to jakiś faktor utrudniający, czy wręcz przeciwnie? Czy przy okazji takiej wędrówki można łatwiej przełamać te pierwsze lody i łatwiej wejść w kontakt z drugim człowiekiem?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Zapraszamy znajomych znajomych i znajomych znajomych znajomych bardzo serdecznie. Dla mnie jest to taka po prostu ciekawość świata, zobaczenie innych miejsc. Zwiedzanie miast tak, owszem, ale jednak wolę przebywanie na łonie natury. Jest to dla mnie duże wyciszenie się. Przede wszystkim świeższe powietrze niż w mieście i zdecydowanie wolę chodzenie wędrówki właśnie po lesie.
1: Tak. Miałam pytanie w głowie, jak mówiłaś i mi uciekło, także zdarza się. Nie ma się co stresować. Wczoraj w audycji Bigos właśnie rozmawialiśmy z panią doktor Ewą Święcką i ona bardzo popiera taką aktywność wręcz, więc ja się bardzo ucieszyłam, bo mówię, o, jakoś to pasuje tematycznie, bo nie ma co ukrywać, nie zawsze te wyprawy są po płaskim terenie. Na przykład byłam z wami na Eppenbrunn, trasa, pierwsza część trasy jest przez las, przez teren, pod górkę i zadyszki można było dostać, ale zauważyłam jedną bardzo fajną rzecz, że w momencie, kiedy ludzie dołączają do was i z wami wybierają się na wyprawę, to mimo, że są kompletnie obcymi ludźmi, nigdy nie nikt nie zostaje w tyle, że zawsze, najczęściej właśnie zauważam, że jest to Maciek. Maciek jest takim dżentelmenem grupowym, że zawsze nie tylko pilnuje, czy panie się nie zgubiły gdzieś tam, że zawsze jednak, mimo że nie jesteście żadną organizacją, ani nie czerpiecie z tego żadnych dochodów, tylko i wyłącznie przyjemność, to jednak staracie się, żeby każda osoba, która do was dołączy, miała to poczucie, że jest zaopiekowana.
2: Uważam po prostu, że nikt nie może zostać sam, bo skoro zarzuciliśmy pomysł wędrówki, czy to właśnie spaceru, uważam, że każdy powinien dotrzeć do punktu, żeby spotkać się z nami, czy tam właśnie na koniec wypić kawę, czy zjeść coś dobrego, żeby każdy dotarł do celu.
3: Dla nas jest to właśnie priorytet, żeby nam się nikt nie zgubił na wędrówce. Rozdzielamy między siebie zadania, kto jakie ma. Mamy też walkie-talkie, przez które się kontaktujemy w razie potrzeby i właśnie staramy się trzymać grupę w kupie, że tak powiem. Po prostu dbamy, żeby nikt nie został sam i się nie zgubił.
1: Tak, to jest fajne. Wyprawy często odbywają się nawet przy lekko niekorzystnych warunkach pogodowych. Czy w sytuacji, kiedy na przykład wstajecie rano i widzicie, że no tak troszeczkę siąpi, ale prognozy są takie, że za 2 godzinki przestanie. Czy mimo wszystko wyruszacie, czy raczej zostaję w domu?
3: Sprawdzamy bardzo dokładnie pogodę. Mamy też wspólnego kolegę Sebastiana, który bardzo o to dba i sprawdza milimetry deszczu na sekundę, czy to jak to tam się mierzy. Ja się nie znam. On jest od tych spraw.
2: Na metr.
3: Co?
2: Na metr.
3: Dobra, tam. I po prostu stwierdzamy, że jak jest mało tych milimetrów, to mimo wszystko idziemy.
1: Ja to wiem, ale słuchacze nie muszą tego wiedzieć, że wy jesteście zawsze dobrze wyposażeni na te wędrówki, że widać to po was, że to te hobby to już stało się takie półprofesjonalne, bo ja tam widziałam plecaki niektóre wielkości, walizki, które ja zabieram na urlop. Maciek, przyznawaj się, co ty w tym plecaku wszystko dźwigasz?
3: I ile kilo masz?
2: W tym plecaku znajduje się przede wszystkim apteczka, sprzęt typu walkie-talkie, znajduje się jakiś nożyk w razie czego, jakby trzeba coś odciąć. Oczywiście mówię o sznurek, nie mówię o niczym innym. Naturalnie znajdują się przedmioty pierwszej pomocy, właśnie apteczka, jakieś bandaże, jakieś opaski uciskowe. Znajduje się tak samo woda, jakiś prowiant. Typu na przykład batoniki słodkie, jeśli ktoś posiada cukrzycę. Także myślę, że każdy może czuć się u nas bezpiecznie.
1: I na przyszłość, jak ktoś dołączy, to wiecie, kogo blisko się trzymać, kto ma batoniki w plecaku. Za chwilę opowiemy dalej, bo te wędrówki to nie jest tylko podziwianie krajobrazów, to nie jest tylko kontakt z naturą, ale tam się kryją jeszcze 2 dodatkowe hobby, o których ja wiem, a wy nie wiecie, a się dowiecie. Co jeszcze oprócz zwykłego ułażenia i podziwiania natury, co jeszcze można sobie do tego wymyśleć? I przypuszczam, że dowiemy się wtedy, co w plecaku ma Marta. Także zapraszamy za chwilek kilka.

0: Kamil Bednarek zaśpiewał nam Choć ucieknijmy stąd, ale my nie uciekamy. Do nas dołączyła trzecia współzałożycielka i administratorka grupy Tropiciele Przygód. Jest z nami kto po drugiej stronie?
1: Halo, witam wszystkich, Ola.
0: Jest z nami Ola, Państwo mogą znać już jej głos, bo Ola kiedyś już chyba była w studio. Ola, powiedz mi, bo Ty z tymi wędrówkami to tak ostatnio troszeczkę zmieniłaś wyposażenie, jeśli chodzi o wędrówki. Może plecak nie do końca wyposażenie ma dla Ciebie, tylko dla Twojego synusia. Gratuluję w ogóle pierwszego w Twoim życiu dnia mamy, bo dzisiaj w Niemczech obchodzimy Dzień Mamy, także na pewno jest to też dla Ciebie wyjątkowy dzień. I wędrówki teraz, powiedz mi, czy wędrówki nadal są aktywne tak jak kiedyś, czy raczej trasy wędrówkowe zmieniłaś na te, gdzie można wybrać się z wózkiem?
1: Tak, przede wszystkim dziękuję za życzenia. Sama jestem zdziwiona. Nie wyobrażałam sobie, że kiedyś usłyszę o wszystkiego lepszego z okazji dnia mamy, mimo że było moim marzeniem mieć dziecko. No i ze względu na obecny status, to trochę jestem bardziej uziemiona. Staram się więc być wsparciem technicznym grupy i psychicznym, mentalnym, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jak mój maluszyk troszeczkę podrośnie i będzie na to gotowy, to będziemy wspólnie wędrować i planować więcej coś, bo bardzo lubię wędrówki, stąd też był taki właśnie plan, żebyśmy wspólnie to razem robili.
0: Czyli rozumiem, że planujesz zakupienie specjalnego plecaka, plecaka na sidełka i maleństwo będzie, dopóki nie przynajmniej nie będzie chodziło, będzie Twoim dodatkowym obciążeniem na wędrówki, czyli będzie dodatkowym faktorem dbającym o formę.
1: Tak, oczywiście, jeśli mój partner nie będzie z nami na wędrówce, to myślę, że Maciek będzie miał po prostu cięższy plecak.
0: Już wujek Maciek został zamówiony.
1: On nie upadam na razie, więc zatrudnię Maćka do dźwigania kolejnego bagażu.
2: Tam parę kilo więcej się nic nie stanie.
0: A powiedz mi, Olu, czy dopóki nie uczestniczysz w wędrówkach grupowych, czy aktywnie gdzieś nawiązujesz kontakt z mamami świeżo upieczonymi, tak jak ty, mniej lub bardziej gdzieś coś organizujecie się w jakieś grupki, spotkania, żeby troszeczkę mózg odpoczął tylko od tego obowiązku macierzyńskiego, żeby móc się wymienić swoimi radami, ponarzekać sobie, pośmiać się, odświeżyć głowę i potem z uśmiechem z powrotem wrócić do tego nocnego wstawania?
1: Tak. Mamy takie grupy, tylko że to akurat nie polskie są. Jest to Krabel grupę. Jeżeli ktoś ma malutkie dziecko, to bardzo to polecam. Są to bezpłatne grupy, można w nich brać udział, więc dziecko już się trochę zapoznaje z innymi dziećmi. Mamy sobie tam trochę plotkują, jest też położna, z którą można zawsze porozmawiać, że jest to dosyć fajne. Chciałam też coś takiego wprowadzić w sumie do naszej grupy, ale nie ma chyba tak dużo tam na razie rodziców. Był już taki temat poruszony, że tak powiem, na czacie, ponieważ sama prowadzę taką małą grupę po niemiecku, gdzie właśnie daję znać o wydarzeniach, które są dla dzieci. I to chciałam mniej więcej też prowadzić u nas, ale tak jak mówię, na razie tam bardziej jesteśmy nastawieni na wędrówki i niech tak zostanie. Może kiedyś coś tam jeszcze połączymy z tymi dzieciaczkami. Zobaczy się.
0: Dobrze, to my za chwilkę wrócimy do tematu wędrówek i innych waszych pasji związanych bezpośrednio lub nie bezpośrednio z wędrówkami. Nie rozłączaj się, Olu, zostań z nami. A ja jako mama, tobie, Olu, i wszystkim mamom, które mają to szczęście, że 10 maja obchodzą Dzień Mamy, ponieważ dzieciaki urodziły się tutaj i świętujemy tutaj, ale są też dzieciaki, które pamiętają, że 26 maja obchodzi się Dzień Mamy w Polsce i składają życzenia jeszcze raz, lub też dzwonimy do swoich mam do Polski i składamy im życzenia. Dlatego taki troszeczkę mały przerywnik niewędrówkowy, Cortez dla mamy.

0: i zaśpiewał nam Cortez, utwór La Mame. Nie wiem dlaczego, czy słyszycie mnie dobrze, mam takie wrażenie, jakby troszeczkę echo nam jakieś tutaj odpowiadało, no ale to jest technika, na którą nie zawsze mamy wpływ. Chciałam powiedzieć, że Cortez zaśpiewał niekoniecznie wesołą piosenkę dla mamy, ale wybrałam ją celowo, bo to jest piękna piosenka. On niestety swoją mamę stracił i może też troszeczkę z takiej tęsknoty, że nie każdy z nas mamę tutaj ma swoją przy sobie. Dobra, wracamy. Trut, magiczne hasło, wracamy do pozytywnego nastroju, no bo chcemy przy niedzieli resetować się na nadchodzący, czający się za rogiem poniedziałek. Mówiliśmy o wędrówkach. Ola powiedziała, że no na razie wędrówki, chociaż wędrówki z dzieckiem w wózku są też przyjemne, też można sobie dozować ten czas, a jak wiemy, dzieciaki najlepiej śpią na świeżym powietrzu, prawda, Ola?
1: Tak, tak. My robimy też takie, no ale to jest trochę gorzej, jakby się chciało iść w grupie, nie? Także musimy być trochę jednak na siebie zdani i nie chcemy też być takim, że tak powiem, na razie balastem. Dlatego my wędrujemy, co prawda, ale na razie tylko sami, nie?
0: No tak, nie ma co ukrywać, że wędrówka z małym dzieckiem w warunkach tylko dostępnej przyrody to jest jednak troszeczkę niezły survival, bo trzeba mieć wszystko przy sobie. Trzeba, chociaż powiem tak, przy pierwszym dziecku człowiek się tak troszeczkę rozczula, drugie przewija się już na ławeczce w parku, na kocyku, na trawie. Gdzie się znajdzie kawałek płaskiej powierzchni bezpiecznej dla dziecka, to się to robi, bo po prostu ciągnie ten zewrze się już, bo chciało funkcjonować tak, jak się funkcjonowało przed.
2: A trzecie przewija pierwsze.
0: Albo trzecie przewija pierwsze, trzecie.
3: Pierwsze, różne. Trzecie.
0: Trzecie, pierwsze, to jest ciekawe, wiesz, to chciałabym to widzieć. Ale ten, dobra, wędrówki. Na ostatniej wędrówce widzieliśmy się na wędrówce miejskiej. Właśnie u ciebie byliśmy w Marburgu. I przy okazji wędrówek miejskich chyba bardziej, chociaż w tych terenowych wiem, że też, ale ja jeszcze na żadnej nie byłam, bo wasze wędrówki to nie tylko mierzenie się ze sobą, spotkanie z naturą, to także poszukiwanie, no właśnie, co wy tam szukacie czasami na tych wędrówkach? Marta, masz ochotę opowiedzieć?
2: Oczywiście. Szukamy skrytek, potocznie mówiąc. Jest to ogólnoświatowa gra, zabawa, nazywa się to geocaching. Czyli szuka się keszy tak zwanych, to już jest język aplikacji. Są to ukryte w różnych miejscach. Główna idea jest tego, że to ma być ciekawe miejsce, ale wiadomo, tych skrytek jest tak dużo, że czasami są przy zwykłych losowych miejscach, tak? Są tam zasady, w jakiej odległości te skrytki mają być od siebie założone. Czasami są bardzo łatwe, czasami są skomplikowane, czasami wiszą nawet na 12 metrach. Stąd właśnie mój sprzęt w plecaku, o którym mówiła Renata. Mam prawie 5-metrową wędkę, ale jak trzeba, to z pomocą chłopaków przedłużamy. Chłopaki i trytytki grają główną rolę wtedy. Także ostatnio, na ilu metrach ta skrytka wisiała? To taka bardzo wysoka?
3: Zdaje mi się, że na 8 albo
2: 9 metrów. Chyba jeszcze. No nieważne.
3: Możliwe.
2: W każdym razie jest kupa zabawy. Chodzimy, zbieramy tam. Jest w środku zazwyczaj tylko logbook, do którego trzeba się wpisać swoim nickiem z aplikacji i idzie się dalej, szuka się kolejnej skrytki. Można oczywiście swoją założyć, jak ktoś ma potrzebę i wie już jak. Ja powiedzmy po jakichś 200 znalezionych dopiero zapragnęłam założyć swoją skrytkę, ale nie ukrywam, że jednak większą przyjemność sprawia mi szukanie niż zakładanie, ponieważ jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. I pochwalę się szybciutko, że dzisiaj na koncie, dzisiaj mi stuknęło 800 skrytek znalezionych. Skrytki są na całym świecie. Gdzie jestem, to po prostu szukam. Znalazłam skrytki w Hiszpanii, na Maderze, we Francji. Po prostu gdzie jestem, tam szukam i one wszędzie są. Przy okazji też zawsze mam ze sobą kamyczki, które maluję ręcznie. To jest takie moje drugie hobby, bardzo wyciszające. Polecam wszystkim, nawet jeżeli ktoś nie ma talentu plastycznego, ponieważ ja uważam, że nie mam, a naprawdę sprawia to wielką frajdę. Ściśle również współpracuję z największą grupą kamyczkową w Polsce, która ma już 800 tysięcy członków. Być może dojdzie kiedyś do tego, że część z administracji tej grupy przyjedzie do nas tutaj do Niemiec i zrobimy warsztaty malowania kamyczków. Także takie kamyczki znajduje się na swojej drodze. Można je oczywiście rozkładać, ten kto robi. Znajdując taki kamyczek, robimy zdjęcie jednej i drugiej strony, wpisujemy kod pocztowy na stronie kamyczkowej, do której dany kamyczek jest przypisany, ponieważ tych grup jest oczywiście bardzo dużo. Niemcy też się w to bawią. I wtedy autorowi jest bardzo miło, jeżeli taki kamyczek ktoś zamelduje na grupie.
0: Ja też nie wiem, dlaczego słychać mnie troszeczkę jak przez szybę. Powiedzmy, udawajmy, że to jest jakaś moja niedyspozycja głosowa, a nie niedyspozycja techniczna. Zdarza się, nie wiem, po prostu może ja tak mam brzmieć jak w studni. Ja już brałam kamyczki od Marty na wczasy. Z jednym bardzo długo nie mogłam się rozstać. Ale idea jest taka, że ich się nie zachowuje, że mają wędrować, więc w końcu powędrowały niektóre do Polski, niektóre do Włoch. Gdzie najdalej twój kamyk został znaleziony? Bo wiadomo, przy takiej ilości ludzi bawiących się w to praktycznie w całej Europie jest ciężko trafić na swój, ale tobie już się to zdarzyło. Gdzie najdalej twój kamyk został zebrany?
2: Najdalej chyba do Australii. I to nawet w miarę szybko tam trafił, ponieważ moja szefowa ma przyjaciół w Australii, więc ten kamyczek bardzo szybko się tam znalazł. A właśnie moim założeniem takim, jak znalazłam tą grupę, grupa się nazywa Kamyczki Grupa Oryginalna, to jest polska grupa oczywiście. Takim moim założeniem było to, że chciałabym, żeby moje kamyczki znalazły się na każdym kontynencie świata. I w ciągu roku ten cel osiągnęłam. Oczywiście teraz są państwa, teraz na mniejszych się skupiam, ale właśnie była Australia, Stany Zjednoczone i w Stanach, w Nowym Jorku, nawet na moście bruklińskim ktoś znalazł mój kamyczek. Była to pani z Polski, która jest nauczycielką języka niemieckiego w Niemczech. Także takie ciekawe historie są i to właśnie bardzo cieszy.
0: Cudowne. Maciek, ty też już zaraziłeś się tym kamyczkowym lwem?
3: No niestety nie miałem wyjścia. Jak dostaję kamyczek do ręki, no to już myślę, gdzie go zostawić.
0: Ale czy malujesz też?
3: Nie, aktualnie nie maluję. Ja tylko roznoszę.
2: Maciek jest odbiorcą kamyczków.
3: Dokładnie.
0: Ja potem po zakończonej audycji, oprócz linku do audycji, opublikuję też zdjęcia, bo jak dla mnie Marta, ona twierdzi, że nie ma talentu, ale świetnie maluje. Bardzo dużo takich, samo malowanie to nie jest to jest też prześciganie się w pomysłach. Niektóre kamyczki są naprawdę bardzo, bardzo kreatywne, nie? Niektóre zawierają nawet scenki z komiksów. Marta jako fanka falubasu.
2: Motor Lublin,
0: Motor
2: ja cię
0: Lublin.
2: Proszę.
0: Widzisz, tak znam się na żużlu, ale
2: ja
0: Marta
2: cię
0: jako
2: proszę.
0: Fanka żużla zrobiła przepiękne też logo Moto Lublin na jednym z kamyczków.
2: I wygrałam dzięki temu konkurs.
0: I wygrała dzięki temu konkurs, także ja bardzo proszę o zaprzestanie tej skromności, że się nie ma talentu.
2: Ale ten kamyczek kosztował mnie dużo krew, potu i łez.
0: Tak, bo to nie jest tylko tak, że wezmę sobie mazak, narysuję, bo jak zwykłym mazakiem narysuję i położę to gdzieś w warunkach atmosferycznych, może bardzo szybko ten obrazek zniknąć. Opowiedz, ile etapów pracy trzeba pokonać, żeby kamyczek wykonać w takim stanie, jak wygląda tutaj? Czyli on dla mnie wygląda, jakby wyszedł z jakiegoś zakładu produkcji ceramiki, zabezpieczony specjalną powłoką, piękny, biały, błyszczący, z cudownym obrazkiem. I ten obrazek jest sam w sobie już, jak dla mnie, ozdobą. I ja z chęcią nie jeden bym sobie zachowała w domu, bo jestem zbieraczką. Czego potrzeba, żeby tak wykonywać na takim poziomie to hobby?
2: Dodam tylko króciutko, że ten kamyk, dzięki któremu wygrałam konkurs, zrobiłam dla mojego taty, który jest największym fanem żużla i Motoru Lublin oczywiście, jakiego znam. I oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie mojego tatę pozdrawiam. Co do kamyczków, no to ja robię to w ten sposób, że każdy myje. Potem nakładam białą farbę, żeby ten obrazek na nim narysowany był lepiej widoczny, żeby się bardziej wybijał. Potem używam mazaków bądź farb akrylowych, to jest bardzo ważne. I na koniec pokrywam je akurat ja żywicą UV utwardzaną w lampie, takiej jak do paznokci, tylko u mnie to jest lampa do kamieni oczywiście. Jest też bardzo dobry lakier do pokrywania tych kamyczków, no bo wiadomo, chodzi nam o to, żeby ten obrazek się nie zmył, ponieważ kamyczki zostawiamy w naturze gdzieś, nie wiem, przy fontannie może bym nie polecała, bo może ktoś bardzo łatwo i złośliwie wrzucić po prostu ten kamyk do wody, ale przy jakichś fajnych pomnikach, w ciekawych miejscach, na ławeczkach, w parkach, więc żeby ten obrazek się nie zmył, no to warto go zabezpieczyć werniksem, również akrylowym, bądź lakierem Colorit. To w polskich sklepach można dostać. Ja tutaj akurat używam żywicy.
0: Ja w tej chwili połowę rzeczy w języku obcym usłyszałam, mimo że troszeczkę lat spędziłam w branży malarskiej, to nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że panowie się też tym dali zarazić, między innymi Sebastian. Pozdrawiamy Seba.
2: Tak, mój uczeń.
0: Nie pojawił się uczeń. Seba zaczął też malować kamyki. Już parę dzieł też widziałam, także jest to dla każdego. Także Maciek, nie tylko roznoszenie ich po świecie.
2: Spróbuj.
0: Ale jeszcze jedna ważna rzecz, przynajmniej moje wspomnienie się z tym wiąże. Musielibyście zobaczyć tę grupę, jak przechodzi gdzieś obiektów, wokół którego są wysypane piękne, białe i jeszcze do tego płaskie, gładkie kamyki. Odbywa się akcja pod tytułem Cap, Zarap, kamyki w kieszeni, a kamyki się przydadzą do malowania.
2: Kamyków nigdy za dużo.
0: Bo polne ciężko jest. No, znaczy, możesz prawdopodobnie też go przygotować, ale zupełnie inne kształty i struktury mają. Także najpiękniejsze są te takie otoczaki,
2: gładkie.
0: Te wszystkie takie ozdobne, których się używa właśnie między innymi do dekoracji w ogrodach. Albo ewentualnie chorwackie lub francuskie plaże. Gdzie
2: ale z plaż nie polecamy zabierać kamyczków.
0: To znaczy, z tego co wiem, nawet może być to karalne, ponieważ jest to
2: dokładnie
0: naruszanie
2: tak.
0: Dóbr naturalnych. Także bardzo miło, że Marta czuwa. Marta zawsze czuwa nad porządkiem. Marta, odkąd Martę poznałam przy okazji, chyba w Ośpu, to wiem, że Ordnung muss sein, jak to się tutaj mówi. Czyli co, jak... wyprawa wasza, no to plecak jest ciężki, prawda?
2: Pełny.
3: Pełny, ciężki.
0: Pełny i ciężki. No to teraz ciężki plecak od Darii ze Śląska.
4: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

0: Nie?
1: Parasolkę.
0: Dokładnie. No, warto być ubezpieczonym od warunków atmosferycznych, typu właśnie deszcz, jakieś wiatry. Warto być ubezpieczonym właśnie, jeśli są to dalekie wędrówki, na dodatkową parę butów. Trzeba zwracać uwagę po prostu, na jaki teren się idzie.
2: Jeszcze wracając do tego, że łączycie wędrówki z hobby, Marta, powtórz, geocaching, a ja geocaching, nie wiem, od łapania mi się
1: no, dawało, to jest caching, właśnie od cache'a, bo to jest
2: skrytka. Raz, znaczy zdarzyło mi się na wędrówce miejskiej, będąc z wami, jest taka sytuacja, że kręcimy się po takim ryneczku, jakieś lody, jakieś coś tam i za chwilę Marta, Maciek i Sebastian telefony. I ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi. I co oni robią? Przecież jesteśmy wszyscy razem, mapy nie potrzebujemy, a tu się okazuje, że 100 metrów stąd jest skrytka.
1: Idziemy.
2: I na początku takie troszeczkę dziecięce zabawy, ale słuchajcie, to tak wkręca, to jest tak fajne, że przechodzi się 5 razy koło tej skrytki w Marburgu. Ola, tam u ciebie w Marburgu przy starym ratuszu chcieliśmy już rozbierać kamienie fasady, no bo aplikacja mówi, że jesteśmy metr od skrytki i szukamy i przechodzimy 3 razy. Może GPS nie zadziałał, może to jednak z drugiej strony, po czym okazuje się, że w kratce
1: odpływowej,
2: przed budynkami, że tam ktoś po prostu na drugi.
1: Była świetnie zamaskowana.
2: Także, ale słyszałam też, że zdarzały się już przygody przy poszukiwaniu skrytek, to znaczy ktoś bardzo kreatywną skrytkę wymyślił, jedna z koleżanek niemal przeżyła zawał, jak chwyciła w miejsce, gdzie skrytka powinna być.
1: Tak, nasza koleżanka Agata, to było w Offenbachu, jedna z jej pierwszych chyba wędrówek z nami na geocaching i to był taki leżący, spróchniały pień i w środku była taka ręka, ale wyglądająca jak ręka kościotrupa. To był plastik zwykły, ale było bardzo realistyczne, no i Agatka nasza z piskiem aż odskoczyła.
2: Także fantazja zadziałała, także tak. A powiedzcie mi, te skrytki są w tak różnych miejscach. Nie macie czegoś takiego, że boicie się, że tam, nie wiem, gdzie pająk, szczur, coś obrzydliwego?
0: Myślę, że trzeba się z tym liczyć, bo to jednak natura.
3: Kiedyś był pająk, taki sztuczny.
1: Były pająki, robaki gumowe. Już wszystko przerobiliśmy.
2: Ale zdarzają się też skrytki, gdzie trzeba trochę głową ruszyć, żeby...
0: Tak.
1: Moja ulubiona, wasza Offenburgu, pod kościołem, trzyetapowa, czyli trzeba było 3 jakby mniejsze zagadki rozwiązać, żeby otworzyć tą największą skrytkę z logbuchem, do którego można się wpisać. To tak około godziny spędziliśmy, żeby ją rozgryźć, ale rozgryźliśmy i jest moją ulubioną jak na razie.
0: Opis był bardzo ciekawy, bo jak to było, kulawy i ślepy zobaczy.
1: I ślepy zobaczy. To zobaczy. Tak, kulawy dojdzie, a ślepy zobaczy.
0: Dokładnie.
1: I część właśnie zagadki była napisana językiem Braillem.
2: Aha. No to
1: pismem Braillem.
2: Ktoś sobie zadał trudu. A powiedzcie mi, ta aplikacja, w której są zaznaczone te skrytki, czy jest to aplikacja bezpłatna, czy też ma jakieś swoje etapy? Bo jak wiemy, producenci idący z trendem, widzący, że coś ma dużą popularność, potrafią stworzyć sobie system taki, że pierwsza wersja jest darmowa, potem jest jakaś z dodatkami już płatna, czy jest jakiś taki abonament po prostu, że raz wykupiona i można się w to bawić.
1: Jest to oczywiście wersja bezpłatna, ale niestety jest tam okrojona widoczność skrytek, dostępność, które można sobie znaleźć. Te, które są już w wersji premium, są wtedy szare i niestety nie można ich odznaczyć, że się je znalazło, nie można się tam wpisać. Ale jest to moim zdaniem aplikacja bardzo tania, ponieważ kosztuje 3 euro miesięcznie. I no myślę, że ktoś, komu się to bardzo spodoba, tak jak na przykład mnie, no to jest w stanie wydać te 3 euro miesięcznie, żeby mieć tą wersję premium i móc mieć dostęp do nieograniczonej liczby skrytek.
2: Z tego co wiem, znaczy gdzieś mi się to rzuciło w jakichś podróżach po Polsce, że są też miasta, które się w to bawią, że można, że miasta tak jakby, nie wiem, może dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj i to nie jest do końca taka wiedza, ale czasami wjeżdżając w jakieś miasteczka, powiedzmy okolice 20-30 tysięcy mieszkańców, widziałam takie szyldy, że miasto przyjazne geocaching i że są tak zwane też skrytki miejskie, że można dodatkowe jakieś takie skryteczki stworzone gdzieś

0: przez, nie wiem, Wydział Kultury danego miasta znaleźć? Spotkałeś się z czymś takim, czy raczej może mi się coś wydawało, nie wiem.
1: No ja pierwsze słyszę, przyznam szczerze, ale oczywiście już mnie to zaciekawiło. Jedyne, o czym wiem, to to, że jest wyłącznie polska wersja tej aplikacji, bo z tej, ta, z której ja korzystam, to jest wersja ogólnoświatowa, a jest typowo geocaching polski i tam te skrytki teoretycznie się pokrywają, ale są też dodatkowe, których nie ma, które są tylko w tej polskiej wersji. Ale no ja próbowałam obydwóch wersji, jednak mi się bardziej podoba ta ogólnoświatowa.
0: A już tak wracając do tego ciężkiego plecaka, czyli w związku z tym, jeśli jesteś gotowa na poszukiwanie skrytek, to w twoim plecaku znajdują się też rzeczy, które ewentualnie wkładasz na zamianę do danej skrytki, którą opróżnisz?
1: Tak, ponieważ właśnie jeżeli są większe pojemniki, jest oczywiście ogromna różnorodność tych pojemników, są bardzo małe, są bardzo duże. Można tam coś zostawić swojego i coś zabrać. Właśnie to jest taka też jedna z zasad, że jeżeli chcesz coś zabrać ze skrytki, no to musisz coś zostawić w zamian. Są to drobiazgi oczywiście, jakieś breloczki czasami, jakieś te monety do wózka na zakupy. Ja akurat nakupiłam takich drobiazgów po prostu, zawieszek, które można tam zostawić, bądź właśnie breloczków. I oczywiście zostawiam też kamyczki, ponieważ mamy na grupie polskiej specjalistkę od mini kamyczków, Ule, i właśnie też jest mi szkoda zostawić tych kamyczków gdzieś na mieście, bo mam wrażenie, że albo zostaną niezauważone, albo gdzieś wręcz zwiane przez wiatr i zostawiam je w tych skrytkach, co też się zdarza, że po prostu ludzie, Niemcy nawet oczywiście, też zostawiają takie kamyczki w skrytkach. Już kilka znalazłam.
0: Super. Dla mnie to była frajda, nie wiem, czy miałam wtedy ze sobą syna albo córkę, ale chyba córka moja najstarsza była i na początku też tak sceptycznie, co oni tam szukają, oni tak obmacują ten znak drogowy.
1: Tak, czasami to bardzo śmiesznie wygląda.
0: A tam się okazało, że po prostu ktoś sobie zadał trudu i na magnes włożył tak, że puszeczka trzymała się tak jakby w dole uchwytu do rowerów, w takiej jakby poręczy, że myśmy obeszli to 1000 razy, okazało się, że ktoś tam wpadł na ten pomysł, że jednak ta rurka nie wygląda, jakby tak miała być zakończona, i jak zobaczyła, o co chodzi, to mówi, o, ciekawe, i podobało się to. Wędrówka na Pendrun podobała się też i córce, i synowi. Czy w związku z tymi wędrówkami zdarzały wam się jakieś przygody zabawne, albo takie wręcz jakieś takie poważniejsze, że na przykład, nie wiem, ktoś miał z tym problem, że chodzicie, szukacie, bo wiadomo, jeśli chodzicie, szukacie skrytki, zaglądacie w dziwne miejsca, pewna starsza pani pełniąca monitoring osiedlowy może stwierdzić, że bandyty, łobuzy wyglądające nie na naszych, coś tu szukają, będzie, dzwońcie po policję. Zdarzyła się już jakaś taka ekstremalna przygoda?
1: To ja miałam, no może nie ekstremalne, ale było to dla mnie bardzo zaskakujące. Miałam taką przygodę na Maderze, akurat byłam z koleżanką i właśnie współrzędne pokazywały, że jest skrytka, a ja nie mogłam jej znaleźć. Były dwa podejścia. Postanowiłam sobie, że się nie poddam i ją na pewno znajdę. Była to taka dosyć stroma skarpa i na dole był ocean. I moja koleżanka została na górze, na chodniku takim ogólnodostępnym, a ja po tej skarpie, jak pająk, się po prostu powolutku opuściłam, zeszłam, znalazłam tą skrytkę, a w międzyczasie po prostu tam się zebrała grupka z 10 osób, myśleli, że ja chyba chcę samobójstwo popełnić i że nie trzeba mnie ratować. I ja po prostu wyszłam szczęśliwa, że mam tą skrytkę i tak patrzę, co tu tyle ludzi stoi, o co chodzi w ogóle.
2: Zdarzają się różne pytania właśnie, co my szukamy, czy coś zgubiliśmy, czy mogłem jakoś nam pomóc, ale no, jak powiemy o aplikacji geocaching, to już wiedzą, o co chodzi. Także aha, to już...
1: Tak, fajnie, jak ktoś wie, o co chodzi, to czasami nawet pomaga. Takiego pana mieliśmy starszego właśnie na wycieczce. Skrytka była schowana w znaku drogowym, ale w takim bocznym plastiku jakby. I myśmy kompletnie nie mogli jej znaleźć i wyszedł właśnie starszy pan z mieszkania i mówi, tu macie. Także...
0: Może znał autora skrytki.
1: Jeżeli skrytka jest na takim półprywatnym miejscu, no to potrzebna jest zgoda oczywiście właściciela, więc być może ten znak stał na posesji tego pana i on musiał wyrazić zgodę na tą skrytkę, dlatego wiedział, gdzie ona jest.
0: słodko. Nie, no tą opowieść o Madarze
1: to... To był hit.
0: No, podziwiam za brawurę. Znaczy, ja wiem, Marta, że ty jesteś obdarzona bardzo dużym poczuciem humoru i teksty polskich kabaretów czołowych. Mogłabyś suflerować, ale że takie szaleństwo, żeby jak kozica jakaś górska po skałach, no to jest jednak poświęcenie, dla hobby. Ale ty też to robisz już dość długo chyba, co? To chyba,
1: 3 lata już.
0: To chyba jest też oprócz kamyków to coś, czym ty resztę grupy zaraziłaś.
1: No staram się,
0: Ja takie mam wrażenie, więc weryfikuję te informacje, żeby nie było. Czy tak, zaraziłaś kamyczkami, zaraziłaś tym, wędrówki wspólnie. Co jeszcze jest, co robicie razem, co się jakoś może łączy albo kompletnie się wyklucza z tymi 3 czynnościami, a jednak gdzieś w trakcie trwającej znajomości coś powstało. Nie wiem, nauczyłaś się od Maćka strzelać z łuku?
1: Jeszcze nie.
0: Maciek, jak twoje...
1: I na motorze mnie jeszcze nie nauczył, ale to za trudne chyba.
0: Maciek, jak twoje łucznictwo, tak? Łucznictwo się mówi.
2: No niestety.
0: To nadal, czy z braku czasu?
2: Z braku czasu, to niestety łuk leży odłogiem, ale na pewno do tego wrócę, bo jest bardzo wciągającym hobby. No, ale to potrzeba placu, zgody oraz czasu przede wszystkim.
0: Albo uczestnictwa, nie? W jakiejś ferii,
2: uczestnictwa, dokładnie.
0: Się tym zajmuje, bo jednak wymaga to...
2: No i dużo cierpliwości przede wszystkim, bo na pewno nie będzie na początku wychodzić.
0: No i siły fizycznej koncentracji, tak? Bo
2: owszem.
0: Ja pamiętam kiedyś miałeś przy sobie, bo skądś tam właśnie wracałeś, miałeś przy sobie łuk i próbowałam bez strzału, no bo oczywiście Maciek mi powiedział, że absolutnie w terenie miejskim nie pozwolę ci, ale spróbuj sobie tylko naciągnąć cięciwę. I ja nie byłam w stanie tego zrobić i zepsułam chyba coś.
2: Zdarza się.
0: Długo? W Polsce już zacząłeś, czy dopiero w Niemczech?
2: Generalnie w Polsce próbowałem może 2-3 razy, ale tak w Niemczech bardziej próbowałem. Bardziej tak doszkalałem się tutaj.
0: Obiecuję, że wrócisz, że zrobisz nam Braveheart, Waleczne Serce albo Robin Hood. Może nie Wilhelm Tell. Na jabłko na głowie się nie zgodzę.
2: A właśnie miałem proponować.
0: Ja już jestem wystarczająco postrzelona. Wystarczy. Właśnie, Marta wspomniała, bo ja tu gadu, a Marta wspomniała i sama mnie naprowadziła, bo oprócz tego to ty jeździsz na motocyklu.
2: Owszem.
0: I nie tylko jeździsz na motocyklu, ponieważ zrzeszasz się, bądź zrzeszasz ludzi, zrzeszasz grupę. Opowiedz, ja nie będę tutaj improwizowała, wymyślała, po prostu powiedz, jak nazywa się grupa, kiedy powstała i dlaczego?
2: Jest to grupa Motohusaria. Oczywiście motocyklistów serdecznie pozdrawiam. Grupa powstała, ponieważ jak przyjechałem tutaj do Niemiec, to nie miałem właśnie znajomych na motocyklu, a bardzo chciałbym się spotkać z ludźmi. Rozpocząć wspólne wyjazdy, przygody. No i tak narodził się pomysł właśnie powstania grupy Motohusario.
0: Ile osób zrzesza grupa? Prowadzisz jakieś oficjalne statystyki?
2: Czy nie prowadzę. Kto ma ochotę, dołącza. Jedyny warunek jest to, że to jest polska grupa. Chciałbym po prostu Polaków mobilizować właśnie do spotkań motocyklowych. W przyszłości myślę połączyć Motohusary z Tropicielami i wspólnie wyjazdy motocyklowe kończyć właśnie wędrówką.
0: Aha, myślałam, że po prostu będziecie tropić przygody z motorów. Ale tak też
2: nie jest wykluczone.
0: Na motorze oczywiście, bezpiecznie i wszystko w ramach przepisu prawa. Ja cię na motocyklu widziałam. Wszystkie słuchaczki, które lubią motocyklistów i czują sentyment. Polecam. Z tego co wiem, Maciek nie ma jeszcze partnerki do jazdy.
2: Aktualnie
1: nie. Plecak. I jego czeka tak na plecak.
0: Plecakiem. Tak, to się tak mówi, tak? Że tak. Ktoś jeździ ku pasażerowi.
2: Jeszcze nie zobaczymy.
1: To jest plecakiem.
0: Także, no, do mnie to ktoś by musiał mieć wielki motor, żeby taki plecak się zmieścił. Ile jeździsz już na motocyklu?
2: Prawo jazdy mam około 8 albo 9 lat. Na motocyklu jeżdżę w sumie dość dłużej, bo wcześniej były skutery. Wiadomo, jak to w mniejszych miastach były skutery. Były mniejsze motocykle, były też większe motocykle, ale wiadomo, na ulicę się nie wyjeżdżało, no bo to strach przed policją. No bo jazda bez prawa jazdy była grubo karana.
0: Każdy z nas, ja pochodzę z wioski, więc pierwsza nauka jazdy to był motorowy dziadka, jeśli chodziło o dwukołowce, a w ogóle pierwsza nauka jazdy to był traktor, także to jest normalne, że trzeba się gdzieś było nauczyć. Czy jakieś rajdy takie dłuższe sobie czasem urządzacie, w sensie na przykład, nie wiem, chcecie uczcić jakieś święto i robicie sobie zlot, jedziecie wszyscy kolumną, żeby zaznaczyć swoją obecność i potem gdzieś zatrzymujecie się na pogawędkę, czy raczej jest ciężko ze względu na czas?
2: W tym roku, powiem szczerze, jeszcze nie rozpocząłem sezonu, bo motocykl miałem w naprawie. Jednak niedługim czasem chcę wystartować z grupą. Naturalnie robimy różne wyjazdy. Są spotkania na ciasto, na jakieś właśnie dłuższe lub krótsze wyprawy. Liczę na to, że zmobilizujemy się i pojedziemy gdzieś w dłuższą trasę, żeby złapać przynajmniej ze dwie noce na kemping, plac.
0: Czyli automatycznie miejsce na plecach zajęte, bo tam będzie plecak z wyposażeniem.
2: A to nie, bo akurat nie mam jeszcze kufry boczne, także wszystko się znajdzie.
0: Ale z tego co wiem, dziewczyny też jeżdżą.
2: Oczywiście.
0: Też jeżdżą, że to wcale już nie jest takie budzące jakieś większe zainteresowanie, że jest to już całkiem normalne. No skoro jeżdżą jako kierowcy tramwajów, skoro latają myśliwcami, to dlaczego miałoby jeździć motocyklem?
2: Oczywiście, to jest hobby, które powinno łączyć, a nie dzielić.
0: No to fajnie. Czy coś jest takiego, co sobie, no powiedzmy, nie wiem, zakładasz w związku z motohusarią? Chciałbyś to jakoś nie wiem, ożywić, nadać temu jakiś taki oficjalny bieg, w sensie typu jakieś stowarzyszenie, klub motocyklowy, czy raczej jesteś za tym, żeby to było niezobowiązujące i dające wszystkim luz i wolny wybór?
2: Chciałbym, żeby to było niezobowiązujące, żeby to był wolny wybór, bo mamy się spotykać, nie patrząc na to, czy ktoś jest w danym klubie, czy nie. Chciałbym po prostu, aby każdy spotykał się, łączyć wspólne hobby. Czyli po prostu te wyjazdy motocyklowe mają nas bawić, a nie dzielić po prostu na różne kluby.
0: Dobrze, to ja teraz taki przerywnik muzyczny. Skoro mówimy o wspólnocie, to wspólny projekt pod tytułem Męskie Granie, Orkiestra Męskie Granie znacie na pewno, a ciekawa jestem, czy rozpoznacie utwór.

0: Słyszę chyba, Ole, jak tam stuka w klawiaturę. Jesteś nadal z nami?
1: Już jestem.
0: Nareszcie, nareszcie, tak jak zaśpiewała nam orkiestra Męskie Granie. Mówiliśmy o motocyklach. Czy ty, Ola, kiedykolwiek jeździłaś na motocyklu jako kierowca albo jako pasażer?
1: O nie. Raz wsiadłam na motor, mimo że to mi było zabronione.
0: Czyli też łamanie zakazów, troszeczkę...
1: Ale tylko to było takie, no nie wiem, taka przejażdżka krótka. Nie, więcej razy, 3 razy byłam na motorze. Tak, za pierwszym razem kolega powiedział, że tak się trzęsły mi nogi, że jechał 60, a ja miałam wrażenie, że już wiatr we włosach, jedziemy ponad 200. Za drugim razem jechaliśmy 140 i już było trochę mniej strachu. A za trzecim razem przejechałam się tylko trochę po parkingu.
0: No dobrze, mówiliśmy o motocyklach, mówiliśmy o skrytkach, mówiliśmy o kamykach. O czym jeszcze nie mówiliśmy? Co jeszcze oprócz tego tropiciele, co oprócz tego jeszcze tropiciele przygód? No tak, no najważniejsze, no przecież mamut, ja tutaj widzę słodką maskotkę mamuta. Powiedzcie, o co chodzi, wyjaśnijcie naszym słuchaczom, dlaczego polowanie na mamuty? O jakiego mamuta chodziło?
2: No to zaczęło się tak, że były wyprawy z Martą. No i tam pojawiła się Ania na pewnej wycieczce, które łącznie z Martą mnie namówiły na mamuta, mojego pierwszego.
3: Ale ja też byłam namówiona na niego.
2: Dlatego mnie też namówiła.
0: ja też byłam namawiana, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ale powiedzcie o tym samym mamut marsz, bo o mamuta nie chodzi o zwierzę, chodzi o mamut marsz. Jest to...
2: Jest to wyprawa 30 km, 42, 55, 75
3: i 100.
2: I 100. My aktualnie przeszliśmy 30 km, chociaż byłem sceptycznie nastawiony.
3: Ja też.
2: To bardzo bym polecił, bo to przyjemna wyprawa.
0: U kogo zrodził się ten pomysł? Założę się, że u Ani Muchy.
3: U Ani Muchy, oczywiście.
0: U Ani Muchy. Ania, pozdrawiamy.
3: Bardzo serdecznie.
0: Ania bardzo wesoła, serdeczna, ruchliwa, aktywna osoba, też przez lata związana była z Wośpem, gdzie też kawał serca włożyła. I wymyśliła wam, że pójdziecie na mamuta, tak? Ja obserwowałam to w internecie i tak się zastanawiałam, skąd taki pomysł się bierze? Czy to jest takie na zasadzie udowodnienia sobie, że ja dam radę chyba troszeczkę, bo to niektórzy nie są w stanie przejść 500 metrów pieszo do sklepu, wsiadają do auta, wszędzie jeździmy samochodami, a tu jednak dystans 30 km to nie jest od tak sobie, że powiem sobie pójdę, bo może się okazać, że nie dojdę. I co wtedy?
3: No pierwszy mamut Ani właśnie taki był, że postanowiła sobie, że pójdzie, wstała z wersalki i poszła. Więc można.
0: To jest można. Czy jakoś specjalnie się trzeba do tego przygotować? Pierwsze, wiadomo, no, wiem, że to nie jest, nic się nie stanie jak z każdym biegiem czy maratonem, jeśli się tego nie ukończy. To jest po prostu...
3: Oczywiście, że tak.
0: Organizm jest organizmem, zdrowie jest najważniejsze. Ale jeśli chodzi o wyposażenie, to co? Wypakowaliście te...
3: ciężkie rzeczy.
0: Ciężkie rzeczy.
3: Ale kamyki były.
0: W postaci poszukiwania skrytek i tak dalej. I co? I co jest wtedy potrzebne? Dużo na pewno widzę. Jest też piękny kamyk z mamutem.
3: To jest znaleziony przeze mnie. Akurat właśnie z niemieckiej grupy. Odwróć sobie.
0: Aha, czyli został znaleziony.
3: Tak.
0: I żeby zapostować.
3: Podczas marszu.
0: Wandersteiny Niemcy. Tak. Fajnie, bardzo fajnie.
3: Właśnie chciałam go dać dzisiaj Ani, żeby pojechał do Berlina, ponieważ w przyszły weekend dwóch naszych kolegów idzie w Berlinie 75 km. Mamut marsz.
0: Kolegów, którzy szli teraz ostatnio
3: tak.
0: Z nami.
3: Tak, ale szli na 42, bo 30 dla
0: proszę,
3: nich to już za mało.
0: Proszę kolegów wymienić z imienia, to pozdrowimy.
3: Sławek i Maciej numer 2. Pozdrawiamy i trzymamy kciuki oczywiście, ale wiemy, że dacie radę.
2: Dadzą, pewnie.
3: Tak.
0: Powiedzcie mi, który etap takiego marszu jest najtrudniejszy? Wiadomo, wyruszyć, no to jest chyba taka myśl troszeczkę stadna. Dobra, idzie koleżanka, idzie kolega, idę ja. Przy którym kilometrze pojawia się pierwszy kryzys?
2: Myślę, że pierwszy kryzys pojawia się na momencie wstania z łóżka. Później
0: no jak
2: staniemy na mecie, no to już jest taka myśl, że co ja tutaj robię, co ja sobie zrobiłem, że wybieram się na 30 kilometrów, czy ja dam radę, takie wahanie, czy może się wycofać, ale jeśli się już wystartuje, już idzie się te pierwsze kilometry, to już idzie się przed siebie, nie myśli się, bo idzie się w dobrym towarzystwie.
3: To ja powiem zaskakującą rzecz, że u mnie kryzys pojawił się na mecie, ponieważ byłam tak zaskoczona, że to już jest koniec i mój organizm nie chciał się zatrzymać. Ja nawet czekając na taksówkę dreptałam w miejscu, ponieważ właśnie zdradzieckie są bardzo postoje, bo są dwa postoje, znaczy dwa, akurat na dystansie 30 kilometrów były dwa postoje co 10 kilometrów. Jest picie, jest jedzonko, są słodycze, można sobie chwilę odpocząć. No jeszcze dobrze, na 10 kilometrach to jest okej, ale już na 20 nie polecam siadać na dłuższą chwilę, bo jest naprawdę bardzo ciężko wstać ponownie. Więc jak ja już przeszłam tą metę, to też gdzieś tam na chwilkę stanęłam i czułam, że mój organizm zastyga powoli i sprawiało mi lekki ból, poruszanie się od nowa, więc wolałam się cały czas poruszać, dopóki nie wróciłam do hotelu, żeby właśnie jakoś to, no, przeżyć.
0: Czy obuwie do tego raczej takie do wędrówek, czy sportowe do biegów?
2: To ja mogę powiedzieć coś na ten temat. Polecam buty sportowe lekkie i polecam zabierać dwie pary, jakby jedna zaskoczyła w trakcie marszu.
3: Co się zdarza?
2: Tak, zdarzyło mi się to właśnie na tym marszu, na 14 bodajże kilometrze, buty odmówiły mi posłuszeństwa. No i niestety, ale musiałem dotrzeć na metę już z uszkodzonymi butami.
3: Polecamy również buty przechodzone, takie minimum 10-20 kilometrów dobrze by było. Oczywiście nie musi to być za jednym razem zrobione, ale żeby te buty nie były prosto ze sklepu. I bardzo ważne są też skarpetki. Skarpetki grubsze, nawet jak jest ciepło, polecamy zakładać grubsze z wzmocnionymi palcami i piętami. Bo wiadomo, w czasie marszu takiego długiego stopa się poci i puchnie. Więc ten pot musi być bardzo szybko odprowadzany. Też polecamy na tych przerwach po 10 kilometrach zdjąć buty, zdjąć skarpetki, zmienić skarpetki na nowe, suche, nawet jak nam się wydaje, że wszystko jest okej. To jest naprawdę bardzo ważne i unikniemy dzięki temu otarć i wszelkich innych uszkodzeń stóp.
2: Myślę, że warto też wspomnieć o jakichś zasypkach do stóp albo o jakichś antyperspirantach, ale to...
3: Zasypek
2: zależy.
3: Właśnie nie bardzo polecamy, za to polecamy są takie specjalne sztyfty i antyperspiranty do całego ciała, whole body jest na tym napisane. To jest naprawdę rewelacyjne, trzeba sobie wysmarować stópki bardzo dokładnie, każdy paluszek, pięty, kostki i tak dalej, także to bardzo, bardzo pomaga.
0: Ja jestem w szoku, bo ja pamiętam te czasy, kiedy pielgrzymi. I moment, że lepiej nie gadać, bo trzeba złapać oddech.
2: Myślę, że warto właśnie iść z osobami, które się zna, które zmotywują w razie jakbyś takiego załamania, że chce się poddać. Warto iść z tymi osobami, które znasz, lubisz, szanujesz, ze względu na to, że nawet zwykła rozmowa umila ci czas, także nawet nie wiesz, kiedy te kilometry ci uciekają.
3: Zdecydowanie polecam iść z towarzystwem. Oprócz tego właśnie, że znajduje się kamyczki, można rozkładać oczywiście swoje, to są też grupy, które tworzą ręcznie różne takie zabawki, breloczki, takie na szydełku robione robaczki, to że każdy z nas znalazł akurat. Są też różne zawieszki, bransoletki do znalezienia, do kupienia i to też właśnie urozmaica ten czas przejścia takiego dystansu dużego.
0: Bo to nie jest tak, że tam idzie się po rekord, tylko idzie się po to, żeby przejść.
3: Tak,
0: żeby się
3: po to,
0: zmierzyć.
3: Żeby przejść. To nie jest na czas.
0: Nie jest na czas. Czy to wymaga wcześniej, ile wcześniej trzeba się zgłosić? Czy są to oblegane marsze i jest jakaś ograniczona ilość miejsc, czy raczej...
2: Wiem tylko tyle, że na tym Mamut Marsz było dużo więcej osób niż na poprzednim.
3: O 4000 więcej osób niż na poprzednim.
2: Dlatego myślę, że... Też będzie się trzeba wcześniej zgłaszać.
3: Ograniczeń tam raczej nie ma, po prostu tam są godziny wejścia. Oni, nie wiem jak to, na jakiej to zasadzie działa, że ile osób przydzielane jest do danej godziny, że o tej danej godzinie wchodzą, ale myślę, że no, teren jest otwarty, więc myślę, że ograniczeń nie ma co do ilości. Chociaż z drugiej strony tam są przygotowane posiłki, są warzywa, owoce, napoje, wodę, no to tak mniej więcej muszą mieć po prostu pojęcie, ile tych osób będzie.
2: Muszą mieć po prostu rozeznanie, ile na danych przerwach przygotować właśnie produktów, czy to
3: i medali.
2: Dokładnie.
0: I medali, tak. Wy przeszliście dwa. Leipzig i Duisburg, dobrze pamiętam?
2: Ja niestety przeszedłem tylko jeden ze względu na to, że wyszedł mi kurs pierwszej pomocy i nie mogłem się pojawić.
3: Ja też na razie tylko jeden, ale to właśnie słowo klucz na razie, ponieważ po pierwszym moim mamut marszu, gdzie mówiłam, zarzekałam się oczywiście, że pójdę i wystarczy, koniec, kropka, koniec tematu, więcej mnie nikt nie namówi, no to nabrałam ochoty na kolejny marsz, tym razem chciałabym spróbować się na 42 kilometrach w październiku w Dortmundzie.
2: Ja aktualnie myślałem jeszcze nad 30 kilometrami, tylko że w Mannheim albo Heidelberg. Chyba Mannheim, tak.
3: Mannheim.
0: Czyli rozumiem, że to, jeśli te marsze odbywają się w różnych miastach, to też teren jest zróżnicowany.
2: Bo oczywiście.
0: Bo odbywa się w terenie zarówno miejskim, jak i okołomiejskim, bo przy tym dystansie, to wiadomo, musi to być gdzieś rozłożone, żeby też nie powodować zakłóceń w ruchu. Te, które wy przeszliście, to był w większości teren, że tak powiem, miejski, industrialny, gdzie buty raczej na beton, na asfalt? Czy zdarzały się
3: dokładnie
0: też takie ścieżki nieutwardzone?
3: Dokładnie tak. Raczej to były miejskie tereny.
2: Jeśli był shooter, to bardziej był utwardzony, także nie był w tym problemem.
3: Wiemy, że w Wiesbaden chodzi się po winnicach, więc są duże przewyższenia, jest to trudny teren. Ja właśnie myślałam, że pójdę do Wiesbaden, bo mam blisko, bliżej niż gdzie myśmy byli, w Duisburgu. Ale no niestety przewyższenia są ciężkie do przejścia. Wiadomo, to wtedy trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, więc na razie zostaję przy terenie płaskim.
0: Ale podoba mi się to, że na razie i to, że na początku nie, a potem łapie się tego bakcyla, czyli jednak...
3: Apetyt rośnie grupa, w miarę jedzenia, dokładnie. Jak to się mówi.
0: Grupa zaraża się nawzajem swoimi hobby albo szalonymi pomysłami, tak?
3: Dokładnie,
0: bo,
3: tak.
0: Bo to gdzieś ktoś musi wpaść na taki szalony pomysł, że chodźcie, przejdziemy mamuta.
2: Pozdrawiam Anię.
3: Serdecznie.
0: Ania to jest kobieta żywioł, więc wcale mnie nie dziwi, że wpadła na taki pomysł i udowadnia też to, że wcale nie trzeba być sportowcem o atletycznej budowie, żeby przejść, bo można być normalnym, zwykłym człowiekiem i w swoim tempie przejść, spróbować się zmierzyć. No i trzeba dodać, że jest to zorganizowane, więc jest tam też na trasie pomoc medyczna.
3: Oczywiście.
0: No i tak jak wy mówicie, znajomi, którzy podadzą rękę, którzy
3: zdopingują,
0: którzy zauważą, że coś dzisiaj podejrzanie cicho on jest, albo coś się już zaczyna z nim dziać, więc... Ale takich sytuacji raczej u was nie było. Raczej skurcze mięśni, przypuszczam, że
3: polecamy magnes i witaminę C. I zakwasy.
0: I
3: pewnie.
0: Zakwasy właśnie. Zakwasy tak jak po każdym treningu, w drugiej dobie po przejściu, czy od razu?
3: Nie, dla mnie był najgorszy wieczór. Jak wstałam na drugi dzień, to czułam się jak młody Bóg. Nie wiem dlaczego, czy tak szybko się zregenerowałam. Troszeczkę dokuczały biodra, stopy o dziwo jakoś nie. Miałam dwa małe otarcia, ale to takie naprawdę niebolesne, nietragiczne, niewymagające interwencji medycznej. Także dlatego nie zraziłam się i jestem chętna na kolejny.
0: Ale oprócz mamuta, bo teraz mi to się przypomniało, ty, Marta, bierzesz też udział w Angel Mood Run, gdzie kobiety...
3: Maddy Angel, ma to w Płotku.
0: Gdzie trasa jest z kolei, że można się potaplać.
3: Mokra, błotna, no jest to też taka charytatywna akurat instytucja, organizująca takie wydarzenie. Pieniądze z biletów są przekazywane na kobiety chore na raka piersi. Dlatego też chętnie wspieram takie akcje i biorę w tym udział. Jest to bardzo niewielki dystans porównując do mamuta, bo tylko 5 kilometrów, ale są właśnie różne takie wodno-błotne przeszkody.
2: Ja jako mężczyzna nie mogę brać udziału w tym. Ogólnie mężczyźni nie mogą brać udziału, z tego co wiem, ale na pewno pojawię się wspierać nasze kobiety, żeby dotarły do celu, dobrze się przy tym bawiły. No i będziemy widzieć się na mecie.
0: Chyba też udział bierze Ania, plus parę.
3: Tak, oczywiście,
0: babek.
3: To ja akurat też Anię. Tym razem Ania. Ja Anię w błoto.
0: Tak to się, drodzy państwo, odbywa, że po prostu...
3: No. Ale mężczyźni...
0: Marta, Ani, Ania, Marcie.
3: Mężczyźni Marta, jak najbardziej Marcia, mogą być jako osoby towarzyszące. Nie mogą brać udziału, tak jak Maciek powiedział, ale mogą być, wspierać, fotografować, potem fajne fotki z tego są.
0: Ja widziałam tylko te, które są na oficjalnej stronie właśnie wydarzenia. Cudne, bo ja widziałam też tam, że kobiety, które robią, bo to są drużyny, tak, musi być grupka, że dbają również o to, że mają na przykład wspólny element stroju, w spódniczkach tiulowych. To cudnie wygląda, jak ten start jest taki piękny, kolorowy, a potem wychodzą takie, że trzeba chyba przy użyciu szlauchu rozpoznać, która to moja. która. Ciekawe, fajne. To mnie akurat zastanawiało, bo wiem, że to nie jest duży dystans i wiem, że pewnie byłabym obiektem uatrakcyjniającym śmieszność tej imprezy, gramoląc się gdzieś pod przeszkodę, co nie oznacza, że nie można się do tego wytrenować. Kiedy to jest, Marta?
3: 13 czerwca, także Renatka, jeszcze bilet czerwca. Możesz kupić, dołączyć do mojej grupy, ponieważ ja już grupę też założyłam. Zapraszam.
0: Pomyślimy.
3: 13 czerwca Offenbach.
0: Muszę sprawdzić, Stadion. Muszę sprawdzić terminarze radiowe przede
3: sobota.
0: Wszystkim. To jest sobota. No, w sobotę zawsze jestem, staram się być zawsze w Bigosie z Olikiem, ale myślę, że gdybym chciała wziąć udział w czymś takim, to raczej by mi wybaczył, że mnie nie będzie, a pewnie raczej by poprosił o zdjęcia. Także kto wie.
3: Zapraszam.
0: Pomyślimy. Nie ukrywam, że szukam czegoś, gdzie ta energia taka pozytywna się na nowo odbuduje, bo długo nie byłam też z wami na żadnej wędrówce i gdzieś nie ma co ukrywać. Brakuje tego takiego, tej niedzieli takiej
2: aktywnej.
0: Nie chce się, ale aktywnej takiej.
3: No to już masz kolejną okazję, szybciutko, już z rękawa sypię. Najbliższy czwartek jest święto w Niemczech. 14 maja zapraszamy, ja zorganizuję wycieczkę do Luksemburga. Wędrówka plus zwiedzanie oczywiście,
0: Tak pracuję, ale to jest home office.
3: To jest jeden dzień, rano wyjedziemy, wieczorem wrócimy.
0: Jestem za.
3: Zapraszam. Na dniach będą szczegóły.
0: Chciałam się wybrać w ostatnim czasie do Luksemburga i tak... To jest coś zupełnie innego, mimo że jako mama kocham swoje dzieci, ale to jest coś zupełnie innego jechać z grupą ludzi w swoim wieku, o podobnych zainteresowaniach, a co innego z grupką nastolatków, które najczęściej są nastawione na atrakcje. Wiadomo, jaka jest dzisiejsza młodzież, troszeczkę przebodźcowana i o ile najstarsza kocha przyrodę i dla niej to nie jest problem, młody, dopóki się coś dzieje, też jest okej, to już średnia, ja wolę się wyspać, więc kto wie. Zapisuję się na listę, jak się tylko nic nie wydarzy losowego, to bardzo chętnie jadę z wami. A teraz mała przerwa muzyczna, bo gadamy i gadamy, to troszeczkę, żeby zdążyć zwilżyć usta, bo wiadomo, zasycha od gadania, więc ja wam puszczę piosenkę, którą wydaje mi się przy powrocie z któryś wędrówek puściłam w aucie i pytaliście, co to za tytuł. O ile dobrze pamiętam, że to była ta piosenka, ciekawa jestem, czy rozpoznacie.

0: I na końcu było słychać szum strumyka. My nieraz na wędrówkach, znaczy my, ja już, wiecie, ja już się czuję przynależna do grupy, bo byłam na paru wędrówkach, ale nie ukrywam też, ja tego nigdy nie będę ukrywała, że bardzo mnie ucieszyło to, że mój czas antenowy został ustalony na niedzielny wieczór, mimo że niektórzy powiedzieliby, a potem masz całą niedzielę taką, właśnie nie, jeśli robisz coś, co kochasz, to jest dla ciebie takie miłe zakończenie dnia, no i stąd gdzieś automatycznie przyszedł mi do głowy pomysł reset, czyli zresetowanie tych tygodnia ustawień, narzekania pracy podczas niedzielnego resetu, żeby sobie z chęcią, może nie wszyscy z chęcią, ale co najmniej z oczyszczoną głową wracać w niedzielę, po tym resecie, w poniedziałek do pracy. Strumyk mi się kojarzy z jedną z wędrówek na wodospady. Też było fajnie i wesoło i tu też muszę pochwalić, ponieważ no, zdarzało się tak, że na wędrówki przyjeżdżały osoby gdzieś tam, które się skrzyknęły przez wspólny czat, które przyjechały po raz pierwszy. Ludzie w różnym wieku, ludzie z pieskami i gdzieś zawsze to tak wyglądało, że mimo jakiś braku regulaminu, ponieważ nie jest to stowarzyszenie, nie jest to firma, ale jakieś takie zasady grzecznościowe automatycznie obowiązywały i ta odpowiedzialność, że jednak osoby, które miały problemy z poruszaniem się, może troszeczkę ograniczenia ruchowe, wiadomo, to też jest pochwała dla takiej osoby, która się sama mierzy ze swoimi ograniczeniami, ale że tu jednak grupa bardzo jest pomocna i raczej zdroworozsądkowo się ocenia to, czy ktoś jest w stanie, czy nie, żeby po prostu nie ryzykować. I mi się ten szum na końcu właśnie skojarzył z tym wodospadem i Maćkiem siedzącym na kamieniu w pozycji buddy w tym słynnym płaszczu przeciwdeszczowym z wielkim plecakiem, siedzący, nadzorujący, czekający, czy wszyscy
1: jak to było, gnom leśny?
0: Gnom leśny, tak. Na omszałym kamieniu. Tak, to było właśnie, drodzy słuchacze, chciałam powiedzieć widzowie, tak, ja to, oczami wyobraźni to widzę i ja już mam widzów, nie słuchacze. Właśnie, drodzy słuchacze, i kolego Jacku, jeśli mnie słuchasz, ty lubisz zabawy językowe, czy znasz słowo omszały? Omszały kamień, bo ja sobie wtedy popełniłam śmieszny wierszyk na ten temat i omszały i to wzbudziło śmiech, bo jak się okazało, nie każdy znał to staropolskie określenie. Tak samo jak nie każdy wie, że staropolskie masz talerz, to nie jest, że masz talerz, tylko to był taki zawód kiedyś, ale to już omawialiśmy z Jackiem nieraz. Czyli tak, Luksemburg w czwartek, a jeśli chodzi o skrytki, to łączycie to w Luksemburgu?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Ludzie w to bawią i zawsze kamyki? Jakieś,
2: zawsze jakieś, kamyki, skrytki są zawsze w programie.
0: Czy to jest u was raczej tak, że macie jakiś taki plan, czy to raczej wygląda, że jedna osoba wpada na pomysł, słuchajcie, wiecie co, ostatnio przeglądałam sobie tam, gdzieś mi się filmik wyświetlił, fajne miejsce, sprawdziłam, gdzie to jest, pojedziemy? Czy raczej to jest takie, że ustalacie, głosujecie, żeby wszyscy się zgadzali, czy raczej kto może, ten jedzie, kto nie, to nie, na pełnym luzie?
1: Myślę, że to jest właśnie na zasadzie takiej, że ktoś coś znajdzie, na przykład jakieś wodospady, jakieś góry, lasy, ewentualnie jakieś fajne miejsce do odwiedzenia, no to wysyłamy między sobą właśnie na takiej grupie, między sobą i po prostu dopytujemy, kiedy to zorganizować i kto by mógł ewentualnie jechać.
2: Czasami takie miejsce po prostu przypadkowo gdzieś przeglądając Facebooka wyskoczy, bądź ktoś z naszych znajomych gdzieś był w fajnym miejscu, wstawił fotki i zobaczyliśmy i tak, o, fajne miejsce, zobaczymy, gdzie to jest, jak daleko i czy damy radę tam dojechać, wiadomo. Robimy wydarzenie, robimy trasę, wrzucamy ogłoszenie i kto ma czas, kto ma ochotę, to oczywiście do nas dołącza. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: Raczej są to zawsze wycieczki takie, powiedzmy, zajmujące jeden dzień, ale zdarzało się też z noclegiem. Ja byłam na takiej, że było rozłożone na dwa dni, czyli po prostu w zależności od tego, od dostępności czasowej, rozumiem.
2: Dokładnie tak.
0: Kto tutaj wiedzie prym? Kto najwięcej wyszukał miejsc?
1: Ja. No muszę przyznać, że Marta akurat.
0: Marta, czyli jednak ten gen szwendacza z PTTK.
2: Z podstawówki, pozostał. Tak.
0: No ale to jest moim zdaniem fajne, ponieważ można nie robić nic i tylko egzystować, a można poznać inne miejsca i ja jestem zdania, że podróże kształcą i człowiek ma okazję z jednej strony docenić to, co sam ma i spojrzeć na to troszeczkę innym spojrzeniem, a z drugiej strony zobaczyć coś fajnego i porównać to i zobaczyć to, że nie tylko w Polsce są różne gwary, różne jedzenie, że w Niemczech też. Ja sobie przypominam Bamberg i nasze wspólne stwierdzenie, że tam restauracji frytek i ziemniaków nie podają. Tylko zemelkredyle i trzeba było się przystawić do tego. Nie było wyjścia. Wiem też, że wędrówki były już też łączone z innymi pasjonatami turystyki, wędrówek, chociażby ta w Eppenbrunn z brodatym tatą, mhm. że jednak gdzieś ten kontakt z innymi pasjonatami szwendactwa, podróży i karawaningu wędrówek jest, sam gdzieś wynika choćby z tego, że jesteście obecni na Facebooku.
2: Dokładnie tak. Byliśmy też dwa razy na wędrówce u Bartka Gałęzy. On ma swoją grupę wędrówki Włóczy Kijów na Bezdrożach.
1: Pozdrawiamy Bartka.
2: Pozdrawiamy serdecznie Bartka. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś dołączymy do twoich wędrówek, aczkolwiek moim zdaniem Bartek robi dłuższe dystanse, które dla mnie są, powiedzmy, no może nie ciężkie, ale ja wolę jednak taki bardziej lajtowy spacer, że tak powiem, po parku robić.
1: Tak.
2: Bartek również robi ferraty, co akurat dla mnie też może niekoniecznie jest atrakcyjne, ale właśnie chodzi o tą różnorodność, że każdy wybiera coś dla siebie, co mu pasuje. Ktoś, kto lubi spokojniejsze spędzanie czasu, idzie na wędrówkę, ktoś, kto lubi więcej adrenaliny, idzie sobie na ferratę. Teraz też niedawno poznaliśmy osobiście, ponieważ na Facebooku oczywiście widziałam już od dawna i czaiłam się Rolanda, serdecznie pozdrawiamy, z żoną i dzieckiem. Byli z nami ostatnio na naszej wędrówce, mimo że sami również organizują i też właśnie dużo większe dystanse, dłuższe niż my, ale mimo to do nas dołączy, było nam bardzo miło.
0: No właśnie, ja Rolanda nie poznałam, ale słyszałam opowieści i tu Ola, ukłon do ciebie. Podobno Roland z żoną mają córeczkę, jak się nie mylę, 3 lata.
2: 4,5.
0: Czy 4,5 i ta dziewczynka podobno śmiga dystanse takie jak dorośli.
2: 12 kilometrów z nami przeszła.
0: Ola, co ty na to, kiedy?
3: Ja byłam na takiej wędrówce, to była wędrówka, już dawno to było, byłam wtedy na początku ciąży i przeszliśmy chyba 11 kilometrów z tą małą i ona była cały czas na przodzie. Także byłam pod wrażeniem.
2: Musisz zaszczepić u swojego małego.
3: A wędrówka była bardzo fajna, także też pozdrawiam. Super, fajnie, fajna organizacja. Warto iść.
0: Czyli ja tak czuję, Ola, że już zaszczepiliście ten gen, bo wy z Martinem obaj lubicie turystykę, lubicie też karawaning. Z tego co wiem, to lubicie sobie swoim busem pojechać w miejsca piękne, przyrodniczo i takie, gdzie wy sami decydujecie, gdzie się zatrzymujecie, gdzie śpicie. Mam nadzieję, że nie za dużo zdradzam, ale ja po prostu widziałam te piękne zdjęcia, bo ty też zajmujesz się hobbystycznie fotografią i robisz piękne zdjęcia. Jesteś też autorką zdjęcia tytułowego grupy. Czy to zrobiła Marta, a ty jesteś jedną z postaci zmierzających w kierunku mgły?
3: Zdjęcie jest zrobione przez Martę, a pomysł na po prostu obróbkę graficzną jest mój, że tak powiem. Tak, my podróżowaliśmy, że tak powiem, busem, spaliśmy w przeróżnych miejscach. Taka podróż busem właśnie umożliwia to i to jest najbardziej pozytywne w tym wszystkim, że można więcej tych miejsc zobaczyć, można się cały czas przemieszczać. Lubimy góry. Ja powiem, że najbardziej lubię już być na szczycie, bo wspinanie się jest jednak takim dosyć wymagającym zadaniem dla mnie. Zawsze się namarudzę, jestem zadowolona, jak już schodzę, czy jestem właśnie na szczycie i oglądam te wszystkie piękne widoki. Albo jak już schodzę i myślę sobie już o jakaś nagroda, jakieś zimne piwko czy zupka.
2: Najgorsze już ze mną.
3: Tak, te humory wtedy idą, no.
0: fajnie. To ja tutaj mały przecinek muzyczny postawię. Podsunęłaś mi pomysł muzyczny i za chwilę wracamy do siebie, bo zostało nam tylko 22 minuty czasu antenowego. Powiedziałeś, że najfajniej jest, jak już jest się na szczycie. Ja też jestem tego zdania, że jak już jestem na szczycie, to jest najpiękniejszy moment. Do momentu, kiedy sobie nie uświadomię, że z tej górki trzeba jeszcze zejść. Także zapraszam na znowu Orkiestra Męskiego Grania, ponieważ lubię ich wersję utworów, a utwór myślę, że poznacie. Ej.

0: Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
1: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
2: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już przesadzę.
3: To słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
1: Ja idę po okulary przeciw słońcu.
2: Chyba jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Zaraz będzie ciemno, na koniec zawołali nam panowie z orkiestry męskiego grania. Ich wersja utworu Grupsona na szczycie, no bo mówiliśmy o tym, że najfajniej jest, jak się dojdzie na szczyt. No i jak już się dojdzie na szczyt, no to trzeba wrócić, no i niestety musimy wrócić do realiów życia codziennego. Takich oto, że no, jakby nie było, Ola jako świeża mama troszeczkę więcej tych obowiązków ma i to jest taki czas, że maleństwo teraz sobie przypomina o tym, że jednak mama jest mi teraz potrzebna, czas jest do usypiania, więc powoli będziemy się żegnać z Olą. Ola, pozdrawiaj kogo chcesz, to jest twoje 5 minut.
5: Mam 5 minut, fajnie. Przede wszystkim pozdrawiam całe Radio Darmstadt, jak i prowadzącą. No i oczywiście moich wszystkich przyjaciół z Niemiec i z Polski. Tatusia, który się teraz zajął przez ten czas dzieckiem. No, rodziców nie wiem, czy mam pozdrowić, bo nie będą mnie i tak słuchać.
4: Ale nie ma problemu. Audycja potem jest przez 7 dni dostępna w Mediatece, a ja również mogę ci przesłać ją w formacie MP3 i możesz sobie na pamiątkę zostawić albo przesłać rodzicom. Albo kiedyś synowi puścić za 20 lat. Synku, mama
6: była w radiu.
4: Nieważne, że to radio dam
5: szczególnie. Także pozdrawiam rodziców i pozdrawiam również wszystkie mamy na całym świecie.
4: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Mówię też jako ja mama. Pamiętajcie, że wszystkie jesteście cudowne i popełnianie błędów jest jak najbardziej normalne i zawsze można wszystko zrobić lepiej, ale rodzicem jest się tylko raz i dzieciaki kiedyś i tak powiedzą, że miały najlepszych rodziców na świecie. I ja tego wam życzę. Dziękuję ci, Olu, że poświęciłaś nam ten czas, że postanowiłaś się tutaj troszeczkę z nami rozerwać.

0: Moi goście tutaj stwierdzili, że skądś znają. Marta bardziej kojarzyła, Maciek nie, no ale Maciek to gówniarz. Maciek jest dużo, znaczy dużo, nie dużo, my wcale nie jesteśmy takie stare, ale on po prostu na skuterach wtedy ćwiczył, jak takie filmy leciały. Myślę, że państwo poznali piosenkę Szukaj mnie, którą śpiewała swoim pięknym głosem Edyta Geppert do kompozycji Seweryna Krajewskiego w jednej z najcudowniejszych polskich komedii Kogiel-Mogiel. Polskie komedie na pewno znacie, lubicie.
1: Byłam na
0: Maciek,
1: tym
0: znasz?
1: I nie.
0: Maciek tak patrzy takim
2: wzrokiem.
0: Powiem
2: szczerze, że...
0: nie twoje lata?
2: Nie moje lata.
0: Nie twoje lata, ale ogólnie kino lubisz.
2: Jak najbardziej.
0: A byliście już na nowym Michael Jacksonie?
2: Nie, jeszcze nie miałem okazji.
0: No to co, może wspólne wyjście? No nie ma niestety z napisami po polsku, ale ja jeszcze nie byłam i tak sobie...
1: Wrzucaj wydarzenie na grę.
0: A to nagle się okaże. Słuchajcie, zróbcie... Chociaż nie, myślę, że no jak mieszkamy tutaj, jest się w stanie zrozumieć, a film jest wypełniony muzyką. Ja jestem bardzo ciekawa, jako wielka fanka Michaela Jacksona, króla ever pop, no a nie wiem, wiecie, że ten grający główną rolę to jest bratanek?
2: Nie,
0: to jest bratanek Michaela Jacksona i oglądałam parę wywiadów i po polsku, i po angielsku z nim, więc zanim chłopak dostał rolę, to został już upatrzony i 2 lata ćwiczył, uczył się ruchów wujka i nie był pewien i tak naprawdę po 2 latach dopiero nauki tego wszystkiego dowiedział się, czy w ogóle na castingi zostanie dopuszczony. Także to jest też taka ciekawa historia. No, ale mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo na przykład Bohemian Rhapsody bardzo mi się podobało. Płakałam w pewnym momencie, wczoraj nawet wspominaliśmy z Elikiem, że w pewnym momencie łezka poleciała i fajny film, można do niego wracać.

0: czyli wycieczkę do kina jak najbardziej, tak?
1: Oczywiście,
0: jak
1: najbardziej.
0: No pomyślimy, tak. Jesteśmy za, czyli wszelkie rozrywki, które kształtują kulturę, tak. Na kabarety lubicie?
1: Oczywiście.
0: Marta, ja wiem, Maciek?
2: Oczywiście.
0: 14 czerwca widzimy się na jubileuszu Kabaretu Młodych Panów?
1: W drugim rzędzie.
0: Offenbach? W drugim rzędzie. No to jest... Rzucasz wyzwanie, bo tam się, jak wiemy, kabarety potrafią zrobić sketch z udziałem publiczności, potrafią tam sobie panią wybrać i co, wiesz, to może się okazać przypadkowy wybór.
1: Było radio,
0: Maciek,
1: może być istotne.
0: Ty lubisz kabaret, czy...
2: Lubię kabarety i myślę, że też się wybiorę.
0: 14 czerwca, no to musisz się spieszyć, bo inaczej będę musiała cię od kuchni wpuścić. 14 czerwca Młodych Panów. Ja jeszcze tylko tak szybciutko, zanim moich gości pożegnam, bo no, powinnam przekazać jakieś informacje o wydarzeniach kulturalnych. Z tych, co ja wiem, co polecam, 24 maja, jak się nie mylę, proszę o korektę. Na zaproszenie Stowarzyszenia Polintegro przyjeżdża trójka młodych aktorów z przedstawieniem na podstawie sztuki Aleksandra Fredro, mąż i żona. Przepraszamy za hałas, to kolega w studiu obok spuszcza rolety. Idzie spać i spuszcza rolety tak głośno, o nas słychać. I co jeszcze? Polonia Wiesbaden organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka, ale troszeczkę wcześniej, chyba 24 maja. Co tam jeszcze mamy? 20 czerwca Stowarzyszenie Salonik, jak co roku, robi piknik rodzinny z grillowaniem, z muzyczką, takiej bardzo, bardzo w spokojnej atmosferze, tutaj w Darmstadt. A potem to się będzie działo po wakacjach, myślę. Potem po wakacjach wszystkie jakieś stowarzyszenia, które powracają z pełną siłą z urlopów, będą na nowo nas tutaj zasypywać. A wy bez względu na porę roku działacie cały czas. Mamuty, następny mamut, gdzie jest planowany? Macie już pomysł? Chłopaki, wiem, że idą w Berlinie, tak? Chłopaki idą w Berlinie, 75 kilometrów, dobrze zrozumiałam?
1: Tak, tak. Miał być jeszcze nocny, bo są jeszcze mamuty nocne. Miał być w Duisburgu jeszcze raz, ale no tak, krótko mówiąc, nie bardzo nam tam odpowiada atmosfera, ponieważ jest to właśnie bardzo przemysłowa dzielnica i no troszeczkę źle się czuliśmy po prostu po tym mamucie, więc Duisburg sobie odpuszczamy. I następne, no to ja bym chciała w Dortmundzie.
0: W Dortmundzie.
1: Tak.
0: Kiedy?
1: W październiku. 10.
0: 10. Czyli taka bardzo łatwa do zapamiętania data. Czyli tak, w czwartek wycieczka do Luksemburga. I co następne? Czy po prostu spontan?
2: Na razie będziemy poszukiwać jakichś wycieczek.
0: Pomysłów, celów takich.
2: Dokładnie.
0: Po prostu. Fajnie.
1: Zachęcamy wszystkich właśnie do wrzucania pomysłów. My jesteśmy bardzo otwarci. Jeżeli ktoś chce sam zorganizować, oczywiście pomożemy. Jeżeli chce, żebyśmy my zorganizowali, to też oczywiście jak najbardziej.
0: Albo ktoś może mieszka w fajnym miejscu i przykład nie ma wielu znajomych. Mówi, słuchajcie, przyjedźcie, pójdziemy, oprowadzę was. To też jest fajne.
2: Jak najbardziej.
0: Tym bardziej w dobie, no znaczy, Deutsche Bahn się czasem spóźnia, czasem nie, ale jeśli posiadamy te bilety, to nie jest nic trudnego wsiąść sobie w pociąg, pojechać sobie powiedzmy w granicach godzinki i coś pozwiedzać. Jest to zawsze coś innego niż leżenie na tapczanie, jak ten słynny leń, którego śpiewał Maciek. Czy zanim zostało nam 5 minut, także będziemy musieli się żegnać, możecie mówić, co chcecie, możecie pozdrawiać, kogo chcecie, pożegnajcie naszych słuchaczy. Maciek, ja wymuszę to na tobie, żebyś co najmniej 2-3 słowa powiedział głosem Sida z epoki ludowcowej.
2: No nie wiem, czy mogę.
0: Ja bardzo bym chciała, bo Maciek ma cudowną zdolność naśladowania Osiołka za Szereka i Sida z epoki ludowcowej, czym nieraz nas odwracał nasze głowy od wysiłku podczas wędrówek i marszów i po prostu śmiechem nas zachęcał do dalszego pójścia.
2: Nie wiem, czy mi wyjdzie, ale mogę spróbować.
0: Spróbuj.
2: Mleczy chyba w ostatnim sezonie.
0: No właśnie, mlecze przekwitły. No, trafiłeś, dobra.
1: I oczywiście słynne powiedzenie Maćka, daleko jeszcze?
0: Daleko jeszcze, tak, to wiem. To
2: daleko czy nie?
0: Daleko jeszcze i te takie, którego nas uczył. I żeśmy się czasami opluwali, ćwicząc to, żeby zrobić to tak perfekcyjnie. Dobra, ja już nie gadam. Marta, Maciek, co chcecie powiedzieć? Pozdrawiajcie, kogo chcecie.
2: No to chciałbym pozdrowić całą moją rodzinkę. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim tropicieli i naszą patronkę Jolantę Borż.
0: Marta? Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam serdecznie moje obie siostry, które mnie aktywnie bardzo słuchają teraz i wysyłają mi wiadomości na bieżąco. Moich rodziców, oczywiście moją mamę, która niestety obecnie jest w szpitalu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mamusiu, dużo zdrówka ci życzę i wszystkich moich znajomych.
0: Życzymy zdrówka mamie Marty. Pozdrawiamy wszystkich członków i fanów przygód i tropicieli przygód. Pozdrawiamy Sebastiana. Wygarnę mu, że nie przyszedł. Pewnie kleił jakieś modele albo malował kamienie i po prostu uderwać go nie idzie, chyba że jakimś agregatem prądotwórczym, żeby w końcu zostawił to, te kamienie. No ale Sebastian taki jest. Jak chce, to chce. Jak nie, to nie chce. Pozdrawiamy serdecznie, bo to fajny i swój chłop jest. Też na niejednej wędrówce pokazał to, że jest człowiekiem, na którego można liczyć i z którym można się pośmiać, także pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy Anię Muchę jeszcze raz, głównodowodzącą szalonych pomysłów i na koniec zdążymy tylko dwie minutki, ale jedną z ulubionych wokalistek Ani puścimy, czyli Kaśka Sochacka. Żegnam się z Państwem. Zapraszam za tydzień w piątek na Polnisches Magazyn Bigos, na wszystkie nasze audycje, a na moją audycję za miesiąc, czyli w drugą niedzielę miesiąca czerwca. Ja nazywam się Renata Masztalerz i dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Renata Masztalisz und lade Sie ein zu meiner neuesten polnischsprachigen Sendung Reset. Bis 21 Uhr, alles auf Polnisch.
2: Cześć, tu kabaret młodych panów. Zapraszamy do słuchania audycji Reset.
3: Oraz na naszą jubileuszową trasę po Niemczech.
1: Tak jak Państwo słyszeli, ja nazywam się Renata Masztalerz. Witam się jeszcze raz serdecznie po polsku. Moja autorska audycja Reset, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca. Dzisiaj oczywiście, tak jak zapowiadane, będzie ciekawie. Będziemy tropić przygody. A zanim do tego dojdziemy, to może taka energetyczna piosenka od Agnieszki Chylińskiej na powitanie.

0: Agnieszka Chlińska zaśpiewa nam, że jest nas więcej, bo nas jest dzisiaj więcej. Dzisiaj mam ze sobą gości, którzy może sami się przedstawią, państwo nie widzą, ale uwierzcie mi, że od mojej lewej strony siedzą...
1: Marta.
2: Maciek, witam.
0: Marta i Maciek są administratorami, założycielami, członkami grupy Tropiciele Przygód. O czym ta grupa, czym ta grupa się zajmuje i dlaczego tropią przygody, opowiedzą nam dzisiaj. O słynnym polowaniu na mamuty też, chociaż to nie jest flagowa działalność, ale w moich oczach taka wow. Ale to dlaczego? Dowiecie się za chwilkę. Na pewno dowiecie się też, że nie ma czegoś takiego u nich jak... niedzielne leniuchowanie, nie ma leżenia u nich na kanapach.
3: Wincencie, przybądź mi na ratunek.
4: Może jeszcze powróżymy z wosku.
5: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.
4: Kto?
5: Siedzi na tapczanie, zjadł pierwsze śniadanie. Dzisiaj pluł i łapał i w głowę się podrapał. No proszę, no proszę, no proszę. Dziś zgubił.

0: jakieś brawka na koniec dla mnie, poproszę.
1: No i poszły brawka przede wszystkim za to, że nie ma leniuchowania, bo ja to już wiem, a państwo tego jeszcze nie wiedzą. Więc ja proszę, moi gości, kto z państwa wytłumaczy, dlaczego u was nie ma leniuchowania?
2: No to może ja zacznę. Na pewno zaczęło się od niewielkich przechadzek po lesie. Zaczęło się od wspólnych spotkań i sprawa się rozwinęła dalej. Myślę, że ściągniemy tym więcej osób do wspólnych wycieczek.
1: No właśnie, ja powiem wycieczek, bo enigmatycznie troszeczkę. My się znamy już właśnie z wycieczek, które między innymi Marta z Maćkiem organizowali, nie jedną już. Wycieczki o różnym zakresie kilometrowym, o różnym obciążeniu fizycznym. Parę przygód też było. Opowiadajcie, skąd to się wzięło w ogóle, że co? Skąd wędrówki? Nie wiem, lubicie po prostu łazić, czy może byliście kiedyś w harcerstwie? Proszę mówić.
3: No ja byłam w harcerstwie trochę tak, ale bardziej w PTTK w Polsce jeszcze i przez całą podstawówkę bardzo dużo chodziłam i lubię to po prostu. Chęć po prostu wspólnego też spędzania czasu z ludźmi. Może nie potrzeba, ale właśnie coś takiego, żeby wyciągnąć ludzi z domów. Wiemy, że jest tutaj mnóstwo Polaków, którzy właśnie nie mają czasu, znaczy nie mają pomysłów na spędzanie czasu w niedzielę, potrzebują takiej zachęty i stąd właśnie nasza inicjatywa.
1: Fajna inicjatywa. Ja nawet wzięłam udział raz z moimi dzieciakami, trochę z przygodami, bo spóźniona, ale tu muszę przyznać, że cele podróży, wędrówek są różne. Maciek, powiedz, co ty wolisz? Te wędrówki bardziej po miastach, zwędzanie miast, czy raczej teren?
2: Ja bardziej uważam, że wyprawa po terenie jest bardziej wysiłkowa, bardziej... Można spotkać więcej przygód, przeżyć ich, odczuć samym sobą.
1: Czy dla ciebie taka wędrówka w terenie to jest jakiś taki sposób zmierzenia się z samemu sobą, ze swoim może lenistwem po całym tygodniu pracy, a może raczej powiedzeniem sobie, że mimo, że pracuję cały tydzień, to jednak w niedzielę wolę się poruszać?
2: Wydaje mi się, że aktywne spędzenie czasu wolnego to coś dobrego dla siebie, dla zdrowia. Przede wszystkim zobaczenie czegoś nowego, spotkanie się ze znajomymi, z przyjaciółmi, przeżycie tych wolnych chwil jak najlepiej.
1: Nasuwa mi się taka myśl właśnie, bo znajomi, nie? Ja byłam na wędrówkach też, gdzie przyjeżdżali też nieznajomi, którzy chcieli dołączyć i czy waszym zdaniem jest to jakiś faktor utrudniający, czy wręcz przeciwnie? Czy przy okazji takiej wędrówki można łatwiej przełamać te pierwsze lody i łatwiej wejść w kontakt z drugim człowiekiem?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Zapraszamy znajomych znajomych i znajomych znajomych znajomych bardzo serdecznie. Dla mnie jest to taka po prostu ciekawość świata, zobaczenie innych miejsc. Zwiedzanie miast tak, owszem, ale jednak wolę przebywanie na łonie natury. Jest to dla mnie duże wyciszenie się. Przede wszystkim świeższe powietrze niż w mieście. I zdecydowanie wolę chodzenie wędrówki właśnie po lesie.
1: Tak. Miałam pytanie w głowie, jak mówiłaś, i mi uciekło. Także zdarza się. Nie ma się co stresować. Wczoraj w audycji Bigos właśnie rozmawialiśmy z panią doktor Ewą Święcką i ona bardzo popiera taką aktywność wręcz, więc ja się bardzo ucieszyłam, bo mówię, o, jakoś to pasuje tematycznie, bo nie ma co ukrywać, nie zawsze te wyprawy są po płaskim terenie. Na przykład byłam z wami na Eppenbrunn, trasa, pierwsza część trasy jest przez las, przez teren, pod górkę i zadyszki można było dostać, ale zauważyłam jedną bardzo fajną rzecz, że w momencie, kiedy ludzie dołączają do was i z wami wybierają się na wyprawę, to mimo, że są kompletnie obcymi ludźmi, nikt nie zostaje w tyle, że zawsze, najczęściej właśnie zauważam, że jest to Maciek. Maciek jest takim dżentelmenem grupowym, że zawsze nie tylko pilnuje, czy panie się nie zgubiły gdzieś tam, że zawsze jednak, mimo że nie jesteście żadną organizacją, ani nie czerpiecie z tego żadnych dochodów, tylko i wyłącznie przyjemność, to jednak staracie się, żeby każda osoba, która do was dołączy, miała to poczucie, że jest zaopiekowana.
2: Uważam po prostu, że nikt nie może zostać sam, bo skoro zarzuciliśmy pomysł wędrówki, czy to właśnie spaceru, uważam, że każdy powinien dotrzeć do punktu, żeby spotkać się z nami, czy tam właśnie na koniec wypić kawę, czy zjeść coś dobrego, żeby każdy dotarł do celu.
3: Dla nas jest to właśnie priorytet, żeby nam się nikt nie zgubił na wędrówce. Rozdzielamy między siebie zadania, kto jakie ma. Mamy też walkie-talkie, przez które się kontaktujemy w razie potrzeby i właśnie staramy się trzymać grupę w kupie, że tak powiem. Po prostu dbamy, żeby nikt nie został sam i się nie zgubił.
1: Tak, to jest fajne. Wyprawy często odbywają się nawet przy lekko niekorzystnych warunkach pogodowych. Czy w sytuacji, kiedy na przykład wstajecie rano i widzicie, że tak troszeczkę siąpi, ale prognozy są takie, że za 2 godzinki przestanie. Czy mimo wszystko wyruszacie, czy raczej zostaję w domu?
3: Sprawdzamy bardzo dokładnie pogodę. Mamy też wspólnego kolegę Sebastiana, który bardzo o to dba i sprawdza milimetry deszczu na sekundę, czy to jak to tam się mierzy. Ja się nie znam. On jest od tych spraw.
2: Na metr.
3: Co?
2: Na metr.
3: Dobra, tam. I po prostu stwierdzamy, że jak jest mało tych milimetrów, to mimo wszystko idziemy.
1: Ja to wiem, ale słuchacze nie muszą tego wiedzieć, że wy jesteście zawsze dobrze wyposażeni na te wędrówki, że widać to po was, że to te hobby to już stało się takie półprofesjonalne, bo ja tam widziałam plecaki niektóre wielkości walizki, które ja zabieram na urlop. Maciek, przyznawaj się, co ty w tym plecaku wszystko dźwigasz?
3: I ile kilo masz?
2: W tym plecaku znajduje się przede wszystkim apteczka, sprzęt typu walkie-talkie, znajduje się jakiś nożyk w razie czego, jakby trzeba coś odciąć. Oczywiście mówię o sznurek, nie mówię o niczym innym. Naturalnie znajdują się przedmioty pierwszej pomocy, właśnie apteczka, jakieś bandaże, jakieś opaski uciskowe. Znajduje się tak samo woda, jakiś prowiant. Typu na przykład batoniki słodkie, jeśli ktoś posiada cukrzycę. Także myślę, że każdy może czuć się u nas bezpiecznie.
1: I na przyszłość, jak ktoś dołączy, to wiecie, kogo blisko się trzymać, kto ma batoniki w plecaku. Za chwilę opowiemy dalej, bo te wędrówki to nie jest tylko podziwianie krajobrazów, to nie jest tylko kontakt z naturą, ale tam się kryją jeszcze 2 dodatkowe hobby, o których ja wiem, a wy nie wiecie, a się dowiecie. Co jeszcze oprócz zwykłego ułażenia i podziwiania natury, co jeszcze można sobie do tego wymyśleć? I przypuszczam, że dowiemy się wtedy, co w plecaku ma Marta. Także zapraszamy za chwilek kilka.

0: Kamil Bednarek zaśpiewał nam Choć ucieknijmy stąd, ale my nie uciekamy. Do nas dołączyła trzecia współzałożycielka i administratorka grupy Tropiciele Przygód. Jest z nami kto po drugiej stronie?
1: Halo, witam wszystkich, Ola.
0: Jest z nami Ola, Państwo mogą znać już jej głos, bo Ola kiedyś już chyba była w studio. Ola, powiedz mi, bo ty z tymi wędrówkami to tak ostatnio troszeczkę zmieniłaś wyposażenie, jeśli chodzi o wędrówki. Może plecak nie do końca wyposażenie ma dla ciebie, tylko dla twojego synusia. Gratuluję w ogóle pierwszego w twoim życiu dnia mamy, bo dzisiaj w Niemczech obchodzimy Dzień Mamy, także na pewno jest to też dla ciebie wyjątkowy dzień. I wędrówki teraz, powiedz mi, czy wędrówki nadal są aktywne tak jak kiedyś, czy raczej trasy wędrówkowe zmieniłaś na te, gdzie można wybrać się z wózkiem?
1: Tak, przede wszystkim dziękuję za życzenia. Sama jestem zdziwiona. Nie wyobrażałam sobie, że kiedyś usłyszę o wszystkiego lepszego z okazji dnia mamy, mimo że było moim marzeniem mieć dziecko. No i ze względu na obecny status, to trochę jestem bardziej uziemiona. Staram się więc być wsparciem technicznym grupy i psychicznym, mentalnym, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jak mój maluszyk troszeczkę podrośnie i będzie na to gotowy, to będziemy wspólnie wędrować i planować więcej coś, bo bardzo lubię wędrówki, stąd też był taki właśnie plan, żebyśmy wspólnie to razem robili.
0: Czyli rozumiem, że planujesz zakupienie specjalnego plecaka, plecaka nosidełka i maleństwo będzie, dopóki nie przynajmniej nie będzie chodziło, będzie twoim dodatkowym obciążeniem na wędrówki, czyli będzie dodatkowym faktorem dbającym o formę.
1: Tak, oczywiście jeśli mój partner nie będzie z nami na wędrówce, to myślę, że Maciek będzie miał po prostu cięższy plecak.
0: Już wujek Maciek został zamówiony.
1: Kondycyjnie upadam na razie, więc zatrudnię Maćka do dźwigania kolejnego bagażu.
2: Tam parę kilo więcej się nic nie stanie.
0: A powiedz mi, Olu, czy dopóki nie uczestniczysz w wędrówkach grupowych, czy aktywnie gdzieś nawiązujesz kontakt z mamami świeżo upieczonymi, tak jak ty, mniej lub bardziej gdzieś coś organizujecie się w jakieś grupki, spotkania, żeby troszeczkę mózg odpoczął tylko od tego obowiązku macierzyńskiego, żeby móc się wymienić swoimi radami, ponarzekać sobie, pośmiać się, odświeżyć głowę i potem z uśmiechem z powrotem wrócić do tego nocnego wstawania?
1: Tak, mamy takie grupy, tylko że to akurat nie polskie są, jest to Krabel grupy. Jeżeli ktoś ma malutkie dziecko, to bardzo to polecam. Są to bezpłatne grupy, można w nich brać udział, więc dziecko już się trochę zapoznaje z innymi dziećmi. Mamy sobie tam trochę plotkują, jest też położna, z którą można zawsze porozmawiać, że jest to dosyć fajne. Chciałam też coś takiego wprowadzić w sumie do naszej grupy, ale nie ma chyba tak dużo tam na razie rodziców. Był już taki temat poruszony, że tak powiem, na czacie, ponieważ sama prowadzę taką małą grupę po niemiecku, gdzie właśnie daję znać o wydarzeniach, które są dla dzieci. I to chciałam mniej więcej też wprowadzić u nas, ale tak jak mówię, na razie tam bardziej jesteśmy nastawieni na wędrówki i niech tak zostanie. Może kiedyś coś tam jeszcze połączymy z tymi dzieciaczkami. Zobaczy się.
0: Dobrze, to my za chwilkę wrócimy do tematu wędrówek i innych waszych pasji związanych bezpośrednio lub niebezpośrednio z wędrówkami. Nie rozłączaj się, Olu, zostań z nami. A ja jako mama, tobie, Olu, i wszystkim mamom, które mają to szczęście, że 10 maja obchodzą Dzień Mamy, ponieważ dzieciaki urodziły się tutaj i świętujemy tutaj, ale są też dzieciaki, które pamiętają, że 26 maja obchodzi się Dzień Mamy w Polsce i składają życzenia jeszcze raz, lub też dzwonimy do swoich mam do Polski i składamy im życzenia. Dlatego taki troszeczkę mały przerywnik niewędrówkowy, Cortez dla mamy.

0: i zaśpiewał nam Cortez utwór La Mame. Nie wiem dlaczego, czy słyszycie mnie dobrze, mam takie wrażenie, jakby troszeczkę echo nam jakieś tutaj odpowiadało, no ale to jest technika, na którą nie zawsze mamy wpływ. Chciałam powiedzieć, że Cortez zaśpiewał niekoniecznie wesołą piosenkę dla mamy, ale wybrałam ją celowo, bo to jest piękna piosenka. On niestety swoją mamę stracił i może też troszeczkę z takiej tęsknoty, że nie każdy z nas mamę tutaj ma swoją przy sobie. Dobra, wracamy. Trut, magiczne hasło. Wracamy do pozytywnego nastroju, no bo chcemy przy niedzieli resetować się na nadchodzący, czający się za rogiem poniedziałek. Mówiliśmy o wędrówkach. Ola powiedziała, że no na razie wędrówki, chociaż wędrówki z dzieckiem w wózku są też przyjemne, też można sobie dozować ten czas, a jak wiemy, dzieciaki najlepiej śpią na świeżym powietrzu, prawda, Ola?
1: Tak, tak. My robimy też takie, no ale to jest trochę gorzej, jakby się chciało iść w grupie, nie? Także musimy być trochę jednak na siebie zdani i nie chcemy też być takim, że tak powiem, na razie balastem. Dlatego my wędrujemy, co prawda, ale na razie tylko sami, nie?
0: No tak, nie ma co ukrywać, że wędrówka z małym dzieckiem w warunkach tylko dostępnej przyrody to jest jednak troszeczkę niezły survival, bo trzeba mieć wszystko przy sobie. Trzeba, chociaż powiem tak, przy pierwszym dziecku człowiek się tak troszeczkę rozczula, drugie przewija się już na ławeczce w parku, na kocyku, na trawie. Gdzie się znajdzie kawałek płaskiej powierzchni bezpiecznej dla dziecka, to się to robi, bo po prostu ciągnie ten zewrze się już, bo chciało funkcjonować tak, jak się funkcjonowało przed.
2: A trzecie przewija pierwsze.
0: Albo trzecie przewija pierwsze, trzecie.
3: Pierwsze, trzecie.
0: Trzecie, pierwsze, to jest ciekawe, wiesz, to chciałabym to widzieć. Ale ten, dobra, wędrówki. Na ostatniej wędrówce widzieliśmy się na wędrówce miejskiej. Właśnie u ciebie byliśmy w Marburgu. I przy okazji wędrówek miejskich chyba bardziej, chociaż w tych terenowych wiem, że też, ale ja jeszcze na żadnej nie byłam. Bo wasze wędrówki to nie tylko mierzenie się ze sobą, spotkanie z naturą, to także poszukiwanie, no właśnie, co wy tam szukacie czasami na tych wędrówkach? Marta, masz ochotę opowiedzieć?
2: Oczywiście. Szukamy skrytek, potocznie mówiąc. Jest to ogólnoświatowa gra, zabawa, nazywa się to geocaching. Czyli szuka się keszy tak zwanych, to już jest język aplikacji. Są to ukryte w różnych miejscach. Główna idea jest tego, że to ma być ciekawe miejsce, ale wiadomo, tych skrytek jest tak dużo, że czasami są przy zwykłych losowych miejscach, tak? Są tam zasady, w jakiej odległości te skrytki mają być od siebie założone. Czasami są bardzo łatwe, czasami są skomplikowane, czasami wiszą nawet na 12 metrach. Stąd właśnie mój sprzęt w plecaku, o którym mówiła Renata. Mam prawie 5-metrową wędkę, ale jak trzeba, to z pomocą chłopaków przedłużamy. Chłopaki i trytytki grają główną rolę wtedy. Także ostatnio, na ilu metrach ta skrytka wisiała? To taka bardzo wysoka?
3: Zdaje mi się, że na 8 albo 9 metrów.
2: Chyba jeszcze. No nieważne.
3: Możliwe.
2: W każdym razie jest kupa zabawy. Chodzimy, zbieramy tam. Jest w środku zazwyczaj tylko logbook, do którego trzeba się wpisać swoim nickiem z aplikacji i idzie się dalej, szuka się kolejnej skrytki. Można oczywiście swoją założyć, jak ktoś ma potrzebę i wie już jak. Ja powiedzmy po jakichś 200 znalezionych dopiero zapragnęłam założyć swoją skrytkę, ale nie ukrywam, że jednak większą przyjemność sprawia mi szukanie niż zakładanie, ponieważ jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. I pochwalę się szybciutko, że dzisiaj na koncie, dzisiaj mi stuknęło 800 skrytek znalezionych. Skrytki są na całym świecie. Gdzie jestem, to po prostu szukam. Znalazłam skrytki w Hiszpanii, na Maderze, we Francji. Po prostu gdzie jestem, tam szukam i one wszędzie są. Przy okazji też zawsze mam ze sobą kamyczki, które maluję ręcznie. To jest takie moje drugie hobby, bardzo wyciszające. Polecam wszystkim, nawet jeżeli ktoś nie ma talentu plastycznego, ponieważ ja uważam, że nie mam. A naprawdę sprawia to wielką frajdę. Ściśle również współpracuję z największą grupą kamyczkową w Polsce, która ma już 800 tysięcy członków. Być może dojdzie kiedyś do tego, że część z administracji tej grupy przyjedzie do nas tutaj do Niemiec i zrobimy warsztaty malowania kamyczków. Także takie kamyczki znajduje się na swojej drodze. Można je oczywiście rozkładać, ten kto robi. Znajdując taki kamyczek, robimy zdjęcie jednej i drugiej strony, wpisujemy kod pocztowy na stronie kamyczkowej, do której dany kamyczek jest przypisany, ponieważ tych grup jest oczywiście bardzo dużo. Niemcy też się w to bawią. I wtedy autorowi jest bardzo miło, jeżeli taki kamyczek ktoś zamelduje na grupie.
0: Ja też nie wiem, dlaczego słychać mnie troszeczkę jak przez szybę. Powiedzmy, udawajmy, że to jest jakaś moja niedyspozycja głosowa, a nie niedyspozycja techniczna. Zdarza się, nie wiem, po prostu może ja tak mam brzmieć jak w studni. Ja już brałam kamyczki od Marty na wczasy. Z jednym bardzo długo nie mogłam się rozstać. Ale idea jest taka, że ich się nie zachowuje, że mają wędrować, więc w końcu powędrowały niektóre do Polski, niektóre do Włoch. Gdzie najdalej twój kamyk został znaleziony? Bo wiadomo, przy takiej ilości ludzi bawiących się w to praktycznie w całej Europie jest ciężko trafić na swój, ale tobie już się to zdarzyło. Gdzie najdalej twój kamyk został zebrany?
2: Najdalej chyba do Australii. I to nawet w miarę szybko tam trafił, ponieważ moja szefowa ma przyjaciół w Australii, więc ten kamyczek bardzo szybko się tam znalazł. A właśnie moim założeniem takim, jak znalazłam tą grupę, grupa się nazywa Kamyczki Grupa Oryginalna. To jest polska grupa oczywiście. Takim moim założeniem było to, że chciałabym, żeby moje kamyczki znalazły się na każdym kontynencie świata. I w ciągu roku ten cel osiągnęłam. Oczywiście teraz są państwa, teraz na mniejszych się skupiam, ale właśnie była Australia, Stany Zjednoczone i w Stanach, w Nowym Jorku, nawet na moście bruklińskim ktoś znalazł mój kamyczek. Była to pani z Polski, która jest nauczycielką języka niemieckiego w Niemczech. Także takie ciekawe historie są i to właśnie bardzo cieszy.
0: Cudowne. Maciek, ty też już zaraziłeś się tym kamyczkowym lwem?
3: No niestety nie miałem wyjścia. Jak dostaję kamyczek do ręki, no to już myślę, gdzie go zostawić.
0: Ale czy malujesz też?
3: Nie, aktualnie nie maluję. Ja tylko roznoszę.
2: Maciek jest odbiorcą kamyczków.
3: Dokładnie.
0: Ja potem po zakończonej audycji, oprócz linku do audycji, opublikuję też zdjęcia, bo jak dla mnie Marta, ona twierdzi, że nie ma talentu, ale świetnie maluje. Bardzo dużo takich, znaczy samo malowanie tym jest to jest też prześciganie się w pomysłach. Niektóre kamyczki są naprawdę bardzo, bardzo kreatywne, nie? Niektóre zawierają nawet scenki z komiksów. Marta jako fanka falubasu.
2: Motor Lublin, ja cię proszę.
0: Widzisz, tak mam się na żużlu, ale Marta jako fanka żużla zrobiła przepiękne też logo Moto Lublin na jednym z kamyczków.
2: I wygrałam dzięki temu konkurs.
0: I wygrała dzięki temu konkurs, także ja bardzo proszę o zaprzestanie tej skromności, że się nie ma talentu.
2: Ale ten kamyczek kosztował mnie dużo krew, potu i łez.
0: Tak, bo to nie jest tylko tak, że wezmę sobie mazak, nie, narysuję, nie. Bo jak zwykłym mazakiem narysuję i położę to gdzieś w warunkach atmosferycznych, może bardzo szybko ten obrazek zniknąć. Opowiedz, ile etapów pracy trzeba pokonać, żeby kamyczek wykonać w takim stanie, jak wygląda tutaj? Czyli on dla mnie wygląda, jakby wyszedł z jakiegoś zakładu produkcji ceramiki, zabezpieczony specjalną powłoką, piękny, biały, błyszczący, z cudownym obrazkiem. I ten obrazek jest sam w sobie już, jak dla mnie, ozdobą. I ja z chęcią nie jeden bym sobie zachowała w domu, bo jestem zbieraczką. Czego potrzeba, żeby tak wykonywać na takim poziomie to hobby? Jak
2: ten. Dodam tylko króciutko, że ten kamyk, dzięki któremu wygrałam konkurs, zrobiłam dla mojego taty, który jest największym fanem żużla i motoru Lublin oczywiście, jakiego znam. I oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie mojego tatę pozdrawiam. Co do kamyczków, no to ja robię to w ten sposób, że każdy myje. Potem nakładam białą farbę, żeby ten obrazek na nim narysowany był lepiej widoczny, żeby się bardziej wybijał. Potem używam mazaków bądź farb akrylowych, to jest bardzo ważne. I na koniec pokrywam je akurat ja żywicą UV utwardzaną w lampie, takiej jak do paznokci, tylko u mnie to jest lampa do kamieni oczywiście. Jest też bardzo dobry lakier do pokrywania tych kamyczków, no bo wiadomo, chodzi nam o to, żeby ten obrazek się nie zmył, ponieważ kamyczki zostawiamy w naturze gdzieś, nie wiem, przy fontannie może bym nie polecała, bo może ktoś bardzo łatwo i złośliwie wrzucić po prostu ten kamyk do wody, ale przy jakichś fajnych pomnikach, w ciekawych miejscach, na ławeczkach, w parkach, więc żeby ten obrazek się nie zmył, no to warto go zabezpieczyć werniksem, również akrylowym, bądź lakierem Colorit. To w polskich sklepach można dostać. Ja tutaj akurat używam żywicy.
0: Ja w tej chwili połowę rzeczy w języku obcym usłyszałam, mimo że troszeczkę lat spędziłam w branży malarskiej, to nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że panowie się też tym dali zarazić, między innymi Sebastian, pozdrawiamy Seba.
2: Tak, mój uczeń.
0: Nie pojawił się uczeń, Seba zaczął też malować kamyki. Już parę dzieł też widziałam, także jest to dla każdego. Także Maciek, nie tylko roznoszenie ich po świecie.
2: Spróbuj.
0: Ale jeszcze jedna taka rzecz, przynajmniej moje wspomnienie się z tym wiąże. Musielibyście zobaczyć tę grupę, jak przechodzi gdzieś obiektów, wokół którego są wysypane piękne, białe i jeszcze do tego płaskie, gładkie kamyki. Odbywa się akcja pod tytułem Co zarab, kamyki w kieszeni, a kamyki się przydadzą do malowania.
2: Kamyków nigdy za dużo.
0: Bo polne ciężko jest. No, znaczy, możesz prawdopodobnie też go przygotować, ale zupełnie inne kształty i struktury mają. Także najpiękniejsze są te takie otoczaki.
2: Gładkie.
0: Te wszystkie takie ozdobne, których się używa właśnie między innymi do dekoracji w ogrodach. Albo ewentualnie chorwackie lub francuskie plaże gdzieś.
2: Ale z plaż nie polecamy zabierać kamyczków.
0: To znaczy, z tego co wiem, nawet może być to kralne, ponieważ jest to
2: dokładnie
0: naruszanie
2: tak.
0: Dóbr naturalnych. Także bardzo miło, że Marta czuwa. Marta zawsze czuwa nad porządkiem. Marta, odkąd Martę poznałam przy okazji, chyba w Ośpu, to wiem, że Ordnung muss sein, jak to się tutaj mówi. Czyli co, jak... wyprawa wasza, no to plecak jest ciężki, prawda?
2: Pełny,
3: ciężki.
0: Pełny i ciężki. No to teraz ciężki plecak od Darii ze Śląska.
4: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

0: No, ciężki plecak, pełen kamieni, pełen wyposażenia do szukania skrytek, sprzętów medycznych, ratunkowych, batoników. No, ale zdarzało się tak, byłam z wami, że no niestety pogoda niespodziewanie się zmieniła, bo wyprawy są w różne miejsca, są między innymi zbiorniki wodne, wodospady, które wiadomo przyciągają czasami fronty atmosferyczne. Czy w takim plecaku znajdują się też przysłowiowe majtasy na zapas?
1: Tak, pakuję dodatkową parę, ale przede wszystkim pakuję bardziej odzież wodoszczelną.
2: Płaszczyk.
1: Dokładnie.
2: Parasolkę.
1: Dokładnie. No, warto być ubezpieczonym od warunków atmosferycznych, typu właśnie deszcz, jakieś wiatry. Warto być ubezpieczonym właśnie, jeśli są to dalekie wędrówki, na dodatkową parę butów. Trzeba zwracać uwagę po prostu, na jaki teren się idzie.
0: Jeszcze wracając do tego, że łączycie wędrówki z hobby, Marta, powtórz, geocaching. Geocaching, a ja geocaching, nie wiem, od łapania mi się
2: no, dawało, to jest caching właśnie od cacha, bo to jest
0: taki cache, tak. Skrytka. Raz, znaczy zdarzyło mi się na wędrówce miejskiej, będąc z wami, jest taka sytuacja, że kręcimy się po takim ryneczku, jakieś lody, jakieś coś tam i za chwilę Marta, Maciek i Sebastian telefony. I ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi. I co oni robią? Przecież jesteśmy wszyscy razem, mapy nie potrzebujemy, a tu się okazuje, że 100 metrów stąd jest skrytka.
2: Idziemy.
0: I na początku takie troszeczkę dziecięce zabawy, ale słuchajcie, to tak wkręca, to jest tak fajne, że przechodzi się 5 razy koło tej skrytki w Marburgu. Ola, tam u ciebie w Marburgu przy starym ratuszu chcieliśmy już rozbierać kamienie fasady, no bo aplikacja mówi, że jesteśmy metr od skrytki i szukamy i przechodzimy 3 razy. Może GPS nie zadziałał, może to jednak z drugiej strony, po czym okazuje się, że w kratce
2: odpływowej,
0: przed budynkami, że tam ktoś po prostu tak, na drodze
2: była świetnie zamaskowana.
0: Także, ale słyszałam też, że zdarzały się już przygody przy poszukiwaniu skrytek, to znaczy ktoś bardzo kreatywną skrytkę wymyślił, jedna z koleżanek niemal przeżyła zawał, jak chwyciła w miejsce, gdzie skrytka powinna być.
2: Tak, nasza koleżanka Agata, to było w Offenbachu, jedna z jej pierwszych chyba wędrówek z nami na geocaching i to był taki leżący, spróchniały pień i w środku była no taka ręka, ale wyglądająca jak ręka kościotrupa. To był plastik zwykły, ale było bardzo realistyczne, no i Agatka nasza z piskiem aż odskoczyła.
0: Także fantazja zadziałała, także tak. A powiedz mi, te skrytki są w tak różnych miejscach. Nie macie czegoś takiego, że boicie się, że tam, nie wiem, gdzie pająk, szczur, coś obrzydliwego?
1: Myślę, że trzeba się z tym liczyć, bo to jednak natura.
3: Kiedyś był pająk, taki sztuczny.
2: Były pająki, robaki gumowe, już wszystko przerobiliśmy.
0: Ale zdarzają się też skrytki, gdzie trzeba trochę głową ruszyć.

0: pismem Braille'em.
1: Ktoś sobie zadał trudu. A powiedzcie mi, ta aplikacja, w której są zaznaczone te skrytki, czy jest to aplikacja bezpłatna, czy też ma jakieś swoje etapy? Bo jak wiemy, producenci idący z trendem, widzący, że coś ma dużą popularność, potrafią stworzyć sobie system taki, że pierwsza wersja jest darmowa, potem jest jakaś z dodatkami już płatna, czy jest jakiś taki abonament po prostu, że raz wykupiona i można się w to bawić.
0: Jest to oczywiście wersja bezpłatna, ale niestety jest tam okrojona widoczność skrytek, dostępność, które można sobie znaleźć. Te, które są już w wersji premium, są wtedy szare i niestety nie można ich odznaczyć, że się je znalazło, nie można się tam wpisać. Ale jest to moim zdaniem aplikacja bardzo tania, ponieważ kosztuje 3 euro miesięcznie. I no myślę, że ktoś, komu się to bardzo spodoba, tak jak na przykład mnie, no to jest w stanie wydać te 3 euro miesięcznie, żeby mieć tą wersję premium i móc mieć dostęp do nieograniczonej liczby skrytek.
1: Z tego co wiem, znaczy gdzieś mi się to rzuciło w jakichś podróżach po Polsce, że są też miasta, które się w to bawią, że można, że miasta, tak jakby, nie wiem, może dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj i to nie jest do końca taka wiedza, ale czasami wjeżdżając w jakieś miasteczka, powiedzmy okolice 20-30 tysięcy mieszkańców, widziałam takie szyldy, że miasto przyjazne geocaching i że są tak zwane też skrytki miejskie, że można dodatkowe jakieś takie skryteczki stworzone gdzieś przez, nie wiem, Wydział Kultury danego miasta znaleźć. Spotkałeś się z czymś takim, czy raczej może mi się coś wydawało, nie wiem.
0: No ja pierwsze słyszę, przyznam szczerze, ale oczywiście już mnie to zaciekawiło. Jedyne, o czym wiem, to to, że jest wyłącznie polska wersja tej aplikacji, bo z której ja korzystam, to jest wersja ogólnoświatowa. A jest typowo geocaching polski i tam te skrytki teoretycznie się pokrywają, ale są też dodatkowe, których nie ma, które są tylko w tej polskiej wersji. Ale no ja próbowałam obydwóch wersji, jednak mi się bardziej podoba ta ogólnoświatowa.
1: A już tak wracając do tego ciężkiego plecaka, czyli w związku z tym, jeśli jesteś gotowa na poszukiwanie skrytek, to w twoim plecaku znajdują się też rzeczy, które ewentualnie wkładasz na zamianę do danej skrytki, którą opróżnisz?
0: Tak, ponieważ właśnie jeżeli są większe pojemniki, jest oczywiście ogromna różnorodność tych pojemników, są bardzo małe, są bardzo duże. Można tam coś zostawić swojego i coś zabrać. Właśnie to jest taka też jedna z zasad, że jeżeli chcesz coś zabrać ze skrytki, no to musisz coś zostawić w zamian. Są to drobiazgi oczywiście, jakieś breloczki czasami, jakieś te monety do wózka na zakupy. Ja akurat nakupiłam takich drobiazgów po prostu, zawieszek, które można tam zostawić, bądź właśnie breloczków. I oczywiście zostawiam też kamyczki, ponieważ mamy na grupie polskiej specjalistkę od mini kamyczków, Ule, i właśnie też jest mi szkoda zostawić tych kamyczków gdzieś na mieście, bo mam wrażenie, że albo zostaną niezauważone, albo gdzieś wręcz zwiane przez wiatr i zostawiam je w tych skrytkach, co też się zdarza, że po prostu ludzie, Niemcy nawet oczywiście, też zostawiają takie kamyczki w skrytkach. Już kilka znalazłam.
1: Super. Dla mnie to była frajda, nie wiem, czy miałam wtedy ze sobą syna albo córkę, ale chyba córka moja najstarsza była i na początku też tak sceptycznie, co oni tam szukają, oni tak obmacują ten znak drogowy.
0: Tak, czasami to bardzo śmiesznie wygląda.
1: A tam się okazało, że po prostu ktoś sobie zadał trudu i na magnes włożył tak, że puszeczka trzymała się tak jakby w dole uchwytu do rowerów, w takiej jakby poręczy, że myśmy obeszli to 1000 razy, okazało się, że ktoś tam wpadł na ten pomysł, że jednak ta rurka nie wygląda, jakby tak miała być zakończona i jak zobaczyła, o co chodzi, to mówi, o, ciekawe. I podobało się to. Wędrówka na Eppenbrunn podobała się też i córce, i synowi. Czy w związku z tymi wędrówkami zdarzały wam się jakieś przygody zabawne albo takie wręcz jakieś takie poważniejsze, że na przykład, nie wiem, ktoś miał z tym problem, że chodzicie, szukacie, bo wiadomo, jeśli chodzicie, szukacie skrytki, zaglądacie w dziwne miejsca, pewna starsza pani pełniąca monitoring osiedlowy może stwierdzić, że bandyty, łobuzy wyglądające nie na naszych, coś tu szukają, będzie, dzwońcie po policję. Zdarzyła się już jakaś taka ekstremalna przygoda?
0: To ja miałam, no może nie ekstremalne, ale było to dla mnie bardzo zaskakujące. Miałam taką przygodę na Maderze akurat, byłam z koleżanką i właśnie w

0: współrzędne pokazywały, że jest skrytka, a ja nie mogłam jej znaleźć. Były dwa podejścia. Postanowiłam sobie, że się nie poddam i ją na pewno znajdę. Była to taka dosyć stroma skarpa i na dole był ocean. I moja koleżanka została na górze, na chodniku takim ogólnodostępnym, a ja po tej skarpie, jak pająk, się po prostu powolutku opuściłam, zeszłam, znalazłam tą skrytkę, a w międzyczasie po prostu tam się zebrała grupka z 10 osób, myśleli, że ja chyba chcę samobójstwo popełnić i czy nie trzeba mnie ratować. I ja po prostu wyszłam szczęśliwa, że mam tą skrytkę i tak patrzę, co tu tyle ludzi stoi, o co chodzi w ogóle.
1: Zdarzają się różne pytania właśnie, co my szukamy, czy coś zgubiliśmy, czy mogą jakoś nam pomóc, ale... No, jak powiemy o aplikacji geocaching, to już wiedzą, o co chodzi. Także aha, to już... Tak,
0: jak ktoś wie, o co chodzi, to czasami nawet pomaga. Takiego pana mieliśmy starszego właśnie na wycieczce. Skrytka była schowana w znaku drogowym, ale w takim bocznym plastiku jakby. I myśmy kompletnie nie mogli jej znaleźć i wyszedł właśnie starszy pan z mieszkania i mówi, tu macie. Także...
2: Czyli może znał autora skrytki.
0: Jeżeli skrytka jest na takim półprywatnym miejscu, no to potrzebna jest zgoda oczywiście właściciela, więc być może ten znak stał na posesji tego pana i on musiał wyrazić zgodę na tą skrytkę, dlatego wiedział, gdzie ona jest.
2: Słodko, bo nie, no tą opowieść o Madarze
0: to był hit.
2: No, podziwiam za brawurę. Znaczy, ja wiem, Marta, że ty jesteś obdarzona bardzo dużym poczuciem humoru i teksty polskich kabaretów czołowych. Mogłabyś suflerować, ale że takie szaleństwo, żeby jak kozica jakaś górska po skałach, no to jest jednak poświęcenie, dla hobby, ale ty też to robisz już dość długo chyba, co? To chyba,
0: 3 lata już.
2: To chyba jest też, oprócz kamyków, to coś, czym ty resztę grupy zaraziłaś.
0: No staram się.
2: Ja takie mam wrażenie, więc weryfikuję te informacje, żeby nie było. Czyli tak, zaraziłaś kamyczkami, zaraziłaś tym, wędrówki wspólnie. Co jeszcze jest, co robicie razem, co się jakoś może łączy albo kompletnie się wyklucza z tymi 3 czynnościami, a jednak gdzieś w trakcie trwającej znajomości coś powstało, nie wiem, nauczyłaś się od Maćka strzelać z łuku?
0: Jeszcze nie.
2: Maciek, jak twoje...
0: I na motorze mnie jeszcze nie nauczył, ale to za trudne chyba.
2: Maciek, jak twoje łucznictwo, tak? Łucznictwo się mówi. No niestety. To nadal, czy z braku czasu?
1: Z braku czasu, to niestety łuk leży odłogiem, ale na pewno do tego wrócę, bo jest bardzo wciągającym hobby. No, ale to potrzeba placu, zgody oraz czasu przede wszystkim.
2: Albo uczestnictwa, nie? W jakiejś
1: ferii, uczestnictwa, dokładnie.
2: Się tym zajmuje, bo jednak wymaga to...
1: No i dużo cierpliwości przede wszystkim, bo na pewno nie będzie na początku wychodzić.
2: No i siły fizycznej, koncentracji, tak? Bo owszem. Pamiętam kiedyś, miałeś przy sobie, bo skądś tam właśnie wracałeś, miałeś przy sobie łuk i próbowałam bez strzału, no bo oczywiście Maciek mi powiedział, że absolutnie w terenie miejskim nie pozwolę ci, ale spróbuj sobie tylko naciągnąć cięciwę. I ja nie byłam w stanie tego zrobić i zepsułam chyba coś.
1: Zdarza się.
2: Długo? W Polsce już zacząłeś, czy dopiero w Niemczech?
1: Generalnie w Polsce próbowałem może 2-3 razy, ale tak w Niemczech bardziej próbowałem. Bardziej tak doszkalałem się tutaj.
2: Obiecuję, że wrócisz, że zrobisz nam Braveheart, Waleczne Serce albo Robin Hood. Może nie Wilhelm Tell. Na jabłko na głowie się nie zgodzę.
1: A właśnie miałem proponować.
2: Ja już jestem wystarczająco postrzelona. Wystarczy. Właśnie, Marta wspomniała, bo ja tu gadu, a Marta wspomniała i sama mnie naprowadziła, bo oprócz tego to ty jeździsz na motocyklu.
1: Owszem.
2: I nie tylko jeździsz na motocyklu, ponieważ zrzeszasz się, bądź zrzeszasz ludzi, zrzeszasz grupę. Opowiedz, ja nie będę tutaj improwizowała, wymyślała, po prostu powiedz, jak nazywa się grupa, kiedy powstała i dlaczego?
1: Jest to grupa Motohusaria. Oczywiście motocyklistów serdecznie pozdrawiam. Grupa powstała, ponieważ jak przyjechałem tutaj do Niemiec, to nie miałem właśnie znajomych na motocyklu, a bardzo chciałbym się spotkać z ludźmi. Rozpocząć wspólne wyjazdy, przygody. No i tak narodził się pomysł właśnie powstania grupy Motohusaria.